0: Powstanie na weekend w Rock Radio.
1: Tydzień minął tak szybko, że nie zdążyliście nawet w spokoju napić się kawy. Jesteście zalatani jak ten pilot? Można to naprawić. W Rock Radio powstanie na weekend, czyli to, czym budziliśmy was w tym tygodniu. Jan Bajor Bajorek wraz z panem od Guziczków meldujemy się na posterunku. Dzień dobry.

0: Danie na weekend w Rock Radio, czyli najlepsze newsy z całego tygodnia.
1: No, czas urlopowy zbliża się nieubłagalnie. No, pada pytanie, czy macie w planach podróż samolotem? A może ktoś właśnie teraz zmierza na lotnisko i słucha nas w taksówce na przykład? Lepiej posłuchajcie, bo to historia ku przestrodze. Na jednym z warszawskich lotnisk dwoje pasażerów okazało się być niebawałymi śmieszkami. Podczas odprawy 39-latek powiedział, że ma w walizce bombę, a kilka godzin później 73-letnia kobieta podniosła stawkę i ogłosiła, że ma dwie bomby. Ostatecznie Straż Graniczna nałożyła na nich mandaty i nie wpuściła ich do samolotu. Jaki z tego morał?
2: No,
1: Straż Graniczna nie ma za grosz poczucia humoru.
0: Powstanie Rock Radia. A już w poniedziałek z nową energią zabierzemy się za pobudkę.
3: Ja zbudziłem swoją ekipę po ciężkim melanżu.
0: Już od 6:00 Powstanie Rock Radia. Jan Bajor Bajorek. Zapraszam.

0: Wstanie na weekend w Rock Radio. Tak budziliśmy was w tym tygodniu.
1: Czy znacie to powiedzenie o szansie na zachowanie milczenia? Kajetan, znasz, że milczenie złotem, prawda?
2: Tak.
1: No i cóż, pan Michał Probierz nie skorzystał z tego przywileju. O. Nie wiem, czy kojarzycie tego pana. Były selekcjoner naszych Orłów przyjął teraz propozycję prowadzenia zespołu Reszty Świata w pokazowym spotkaniu z Polską. Był taki mecz. No i przy okazji szkoleniowiec w rozmowie z kanałem sportowym stwierdził, że tu cytat: Robert Lewandowski nie jest najwybitniejszym piłkarzem, jakiego miałem okazję prowadzić. No to prawda, bo to Robert bardziej prowadził Michała Probierza.
0: Powstanie Rock Radia. Od poniedziałku znów w pełnej gotowości. Zaczynamy od 6.
3: Ja go nieraz ostrzegałem, żeby nie występował.
0: Powstanie Rock Radia. Jan Bajor Bajorek. Zapraszam.

0: Wszystko, co ja powiedziałem, to jest całą prawdą. Człowiek Janek Kościół.
1: Jan Bajor Bajorek zaprasza. Powstanie na weekend w Rock Radio.
2: Jest Rock Radio, jest klasyka rocka i powstanie na weekend. Kawa w dłoń i posłuchajcie, jak budziliśmy was w tym tygodniu. Jan Bajor Bajorek, kłaniam się nisko i zapraszam was na creme de la creme naszego abstrakcyjnego poczucia humoru. Zostajemy z wami jak zawsze do 10.
3: Jeszcze co najmniej do jutra potrwa dogaszanie pożaru na Mazowszu. Tanieje benzyna, diesel najtańszy od początku wojny na Bliskim Wschodzie. Paris Saint-Germain wygrał z Arsenalem Londyn finał piłkarskiej Ligi Mistrzów.
1: Rock Radia.
3: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Sytuacja jest pod kontrolą. Nigdzie nie ma otwartych zarzewi ognia, tak mówią służby o dogaszanym pożarze lasów w powiecie wołomińskim na Mazowszu. W tym roku doszło w Polsce już do 4000 pożarów lasów. To dwukrotnie więcej niż do końca maja w roku ubiegłym. Tanieje benzyna. Cena oleju napędowego spadła do najniższego poziomu od wybuchu wojny na Bliskim Wschodzie. Litr kosztuje średnio 6 zł i 50 groszy. Tanieje też 95 i gaz, mówi analityk rynku paliw z biura Reflex Urszula Cieślak.
4: Obniżki, które notujemy, to efekt spadku cen ropy naftowej i paliw gotowych na europejskim rynku ARA, który przekłada się na obniżki cen paliw w krajowych rafineriach. W związku z tym też maksymalne ceny z dnia na dzień są na coraz niższych poziomach.
3: A to nie koniec dobrych informacji, bo początek czerwca może przynieść kolejne spadki cen. Premier Libanu wzywa Izrael do zawieszenia broni. Potępił niebezpieczną i bezprecedensową eskalację ze strony Izraela. Wskazał, że jego wojska posuwają się naprzód na południu kraju i przeprowadzają masowe naloty. W transmitowanym w telewizji orędziu do narodu libańskiego bronił decyzji władz o podjęciu negocjacji z Izraelem. Nowa runda rozmów pokojowych zaplanowana jest na wtorek i środę. PSG po raz drugi z rzędu najlepszym piłkarskim klubem Europy. Paryżanie w rzutach karnych wygrali z Arsenalem Londyn finał Ligi Mistrzów. Po dogrywce było 1-1. Finał rozegrano w Budapeszcie na stadionie. Mecz oglądało 62 tysiące widzów. W strefach kibiców były ich setki tysięcy. PSG prawdopodobnie zasłużył na to, ale zaważył tylko jeden rzut karny. Arsenal walczył do końca, nie ma się czego wstydzić. Mamy ligę, idziemy naprzód w przyszłym sezonie. Miejmy nadzieję, że będzie jeszcze lepiej. Przyjechaliśmy tu specjalnie z Senegalu. Teraz idziemy coś zjeść, odpocząć i tak, gratulujemy zwycięzcom. Arsenalowi na pocieszenie zostaje Mistrzostwo Anglii, a już za niecałe 2 tygodnie Mistrzostwa Świata.
1: Pogoda.
3: Ciepły poranek, już teraz mamy około 15 stopni, a maksymalnie dzisiaj na północy około 19, na wschodzie Polski 21, na południu 23 najcieplej. Niebo częściowo zachmurzone, możliwe opady deszczu, ale raczej na wschodzie Polski, na zachodzie nie powinno padać.
1: Rock Radio 103,7 FM.

0: Wstanie na weekend w Rock Radio, czyli najlepsze newsy z całego tygodnia.
1: Proszę Państwa, na pewno słyszeliście wczoraj między innymi z newsów Rock Radio, ale także w powstaniu Rock Radio, że w wyniku referendum prezydent Krakowa został odwołany ze stanowiska.
2: No tak.
1: Tak, oczywiście od razu po oficjalnych wynikach ruszyła karuzela ewentualnych kandydatów, a na niej między innymi Marian Banaś, pancerny Marian, Grzegorz Braun, czy uwaga, Marianna Schreiber.
2: O.
1: No, znając przywiązanie pani Marianny, to coś czuję, że zaraz po wyborach zacznie się spotykać z innym miastem.
0: Powstanie Rock Radia.
3: A już w poniedziałek z nową energią zabierzemy się za pobudkę.
4: Ja zbudziłem swoją ekipę po ciężkim melanżu.
3: Już od 6:00
0: powstanie Rock Radia. Jan Bajor Bajorek. Zapraszam.

0: Wstanie na weekend w Rock Radio. Tak budziliśmy was w tym tygodniu.
1: Pytamy, czy jest na sali lekarz. Może się przydać, proszę państwa. Poznajcie proszę Lili. Lila, już na polskie tłumaczę. Lili przez wiele lat nie mogła się zakochać.
2: Ojej.
1: No, szukała, no ale niestety nic nie znajdowała. No i nie znalazła odpowiedniej osoby, z którą mogłaby dzielić życie, prawda? No, dlatego postanowiła działać, proszę państwa, i wydrukowała sobie partnera. Skorzystała z otwartego projektu robota humanoidalnego i metodą 3D stworzyła narzeczonego, którego nazwała Inmovator.
2: Right.
1: Lili, która przyznała, że jest roboseksualna, marzy, by pewnego dnia legalnie poślubić swojego narzeczonego we Francji.
2: Tak się zastanawiam, czy te relacje można w takim razie nazwać ekaziroctwem?
0: Powstanie Rock Radia. Od poniedziałku znów w pełnej gotowości. Zaczynamy od 6.
3: Ja go nieraz ostrzegałem, żeby nie występował.
0: Powstanie Rock Radia. Jan Bajor.

0: jeszcze się kiedyś zobaczymy i zobaczymy.
1: Dobra, nie stąd, bo się zesrał.
2: Powstanie na weekend w Rock Radio.
3: Jak budziliśmy was w tym tygodniu? Posłuchajcie sami. Jan Bajor Bajorek, zapraszam was na powstanie na weekend. Wraz z panem od guziczków wybraliśmy dla was to, co bawiło i stawiało innych na nogi. Do porannej kawy, jak znalazł.
4: Rekordowe kontrakty dla polskich firm zbrojeniowych ogłosił resort obrony. Jutro Dzień Dziecka. Eksperci proponują edukację internetową. Piłkarze szykują się do meczu z Ukrainą. Początek o 17:30.
2: Rock Radia.
4: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Wielkie kontrakty dla polskiego wojska. Ministerstwo Obrony podpisało umowy na kwotę 78 miliardów złotych. Pieniądze trafią do polskich zakładów, m.in. Dezametu, Huty Stalowa Wola i zakładów Rosomak w Siemianowicach Śląskich. Minister Obrony podkreśla, że to historyczny dzień dla modernizacji polskiej armii. Naukowcy spodziewają się, że kosmiczny teleskop Nancy Grace Roman, szykowany przez NASA do wystrzelenia w tym roku, może doprowadzić do odkrycia nawet 100 tysięcy planet. Dla porównania obecnie znanych jest około 6300 potwierdzonych egzoplanet. Większość znanych planet znajduje się w promieniu kilku tysięcy kilometrów od Układu Słonecznego. Wprowadzenie obowiązkowej edukacji medialnej w szkołach proponują niektórzy eksperci, a to dlatego, że w internecie dzieci spotykają się z niebezpiecznymi dla nich treściami. Jak mówi medioznawca Krzysztof Grzegorzewski, eksperci używają już terminu fonoholizm.
5: Przez godzinę, bądź dwie, bądź pół godziny nikt do nas nic nie napisał. To straszne. Nie dostaliśmy żadnego bodźca. W związku z tym nie możemy spać, nie możemy jeść. Odczuwamy strach, niepokój przed alienacją, bóle brzucha.
4: Poza wprowadzeniem edukacji medialnej, ekspert popiera też ograniczenie w dostępie do serwisów społecznościowych dla dzieci i młodzieży.
5: Tam mamy bardzo duży, agresywny przekaz polityczny już w tym momencie, czyli można też prać tym młodym ludziom mózgi politycznie. Mamy generalnie całą masę ludzi z złej woli. Mamy też mnóstwo zwyczajnych idiotów, choć są też ludzie dobrej woli.
4: A zakaz korzystania z mediów społecznościowych dla osób poniżej 15 roku życia rząd planuje wprowadzić w przyszłym roku. Jutro Dzień Dziecka. Niedziela to ostatni dzień Międzynarodowych Targów Książki w Warszawie. Tysiące czytelników ma okazję do rozmów z innymi miłośnikami literatury.
6: Literatura jest w stanie bardzo łączyć ludzi. Ja też czytam od małego. Któryś tam rok przychodzę na te targi i zawsze są ci ludzie. Widać, że są naokoło ludzie, którzy kochają literaturę.
4: Targi odbywają się na Stadionie Narodowym. Piłkarska reprezentacja narodowa przeniosła się tymczasem do Wrocławia. Dziś mecz z Ukrainą, początek o 17:30. Biało-czerwoni mówią, że rywal to zagadka, ale liczą na zwycięstwo. W środę też we Wrocławiu Polska zagra z Nigerią.
2: Pogoda.
4: Zachmurzenie dzisiaj umiarkowane i duże, z szansą na przejaśnienia. We wschodniej połowie kraju możliwe przelotne opady deszczu, a na zachodzie nie powinno padać. Temperatura od 19 do 23 stopni, wiatr słaby i umiarkowany, a ciśnienie w normie 1011 hektopaskali.
2: Rock Radio 103,7 FM.

0: Danie na weekend w Rock Radio, czyli najlepsze newsy z całego tygodnia.
1: Dobrze, proszę Państwa, smacznej kawusi i wiadomo co, kapusi.
2: No tak.
1: Na tak zwane 60-tki warto uważać, nawet jeśli są waszymi przyjaciółmi. Podczas seansu głośnego jakiś czas temu filmu dla dorosłych, na którym aktorka Bonnie Blue podjęła się wyzwania przespania z 1000 mężczyzn naraz, pewna kobieta rozpoznała, że jednym z tych mężczyzn jest narzeczony jej ciężarnej przyjaciółki.
2: O.
1: Oczywiście od razu poinformowała o tym swoją przyjaciółkę, a związek ich się rozpadł.
2: No, mnie bardziej zastanawia, po czym go poznała, skoro twarze były ocenzurowane.
0: Powstanie Rock Radia.
3: A już w poniedziałek z nową energią zabierzemy się za pobudkę.
4: Ja zbudziłem swoją ekipę po ciężkim melanżu.
3: Już od 6:00
0: powstanie Rock Radia. Jan

0: Danie na weekend w Rock Radio. Tak budziliśmy was w tym tygodniu.
1: To jest żart, proszę państwa, bo to będzie historia ku przestrodze. Rosyjska propagandystka Anna Tyc, będąca wdową po Polaku, Jerzym Tycu, który zginął na froncie walcząc po stronie Putina.
2: Ojej.
1: Zginęła w południowej Osetii. Podczas wycieczki jej znajomy dla żartu rozhuśtał wiszący nad górską rzeką mostek, w wyniku czego pani Anna spadła i została znaleziona 35 km dalej. No, z tego kolegi taki niezły żartowniś.
0: Powstanie Rock Radio.
1: Żeby, prawda, nie powiedzieć jajca.
2: No.
1: Kawalarz też z rosyjskiego.
2: Hunspot trochę.
1: Trochę tak.
0: Powstanie Rock Radio. Od poniedziałku znów w pełnej gotowości. Zaczynamy od 6.
3: Ja go nieraz ostrzegałem, żeby nie występował.
0: Powstanie Rock Radio. Jan Bajor Bajorek. Zapraszam.

0: Radio. Wyloguj się na weekend z Rock Radiem.
1: No dzień dobry, Turysiek Brzeziński melduje się na posterunku zaraz po 10:00. Zapuścimy sobie konkretną klasykę rocka od Lombardu, U2 i nie tylko, a teraz newsy i pogoda.
2: Nawałnice przeszły przez południe Polski, przewracały drzewa. Iga Świątek rozgrzewa się już przed meczem o ćwierćfinał Rolanda Garrosa. Praga chce zerwać z wizerunkiem europejskiej stolicy piwa i taniej zabawy.
0: Newsy Rock Radia.
2: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Ponad 70 razy interweniowali minionej doby strażacy w województwie śląskim w związku z intensywnymi opadami deszczu i silnym wiatrem. Wyjeżdżali do powalonych drzew i uszkodzonych dachów. Nawałnice przeszły też przez powiat strzelecki w województwie opolskim. W Balcarzowicach wichury zerwały linie energetyczne. Uszkodziły też 16 budynków i przewracały drzewa. Iga Świątek zagra dziś o ćwierćfinał wielkoszlemowego French Open. Zmierzy się z Ukrainką Martą Kostiuk, która niedawno wygrała prestiżowy turniej w Madrycie i doskonale gra na mączce. Zawody na kortach Rolanda Garrosa ogląda Przemysław Pozowski.
3: Kostiuk, choć w tym sezonie gra świetnie, nie chce, żeby przed meczem ze Świątek przykrojono jej łatkę faworytki.
4: I definitely have a different feeling going into this match.
3: Ja mam zdecydowanie inne przeczucia przed tym meczem, bo wydaje mi się, że kiedy ostatnio grałam z Igą w Cincinnati, przegrałam ten mecz na długo, tak naprawdę przed wyjściem na kort. Nie wygrałam z nią nigdy nawet jednego seta, więc jeśli wygram, będę bardzo szczęśliwa i nie mogę doczekać się tego meczu.
4: Even if I win one set in the next match, I'm gonna be very happy.
3: Sama Świątek uważa, że Ukrainka, mówiąc, że ucieszy ją wygranie jednego seta, blefuje.
5: Marta jest dobrą zawodniczką, więc nie wydaje mi się, że jak wygra jednego seta, to by była szczęśliwa, więc myślę, że tylko tak powiedziała.
3: Mecz Świątek-Kostiuk zostanie rozegrany na korcie głównym imienia Filipa Szatriera.
2: Czerwoną farbą nieznany sprawca oblał polski konsulat generalny w Nowym Jorku i pomnik Jana Karskiego. Jan Karski w czasie II wojny światowej przekazał aliantom raporty o zagładzie Żydów. Po wojnie został profesorem Uniwersytetu Georgetown i jednym z najbardziej rozpoznawalnych świadków historii XX wieku. Już latem może dojść do zawieszenia broni na Ukrainie, twierdzi były ambasador Stanów Zjednoczonych w Kijowie. W opinii dyplomaty Putin przegrywa wojnę, lecz jego generałowie mu tego nie mówią. Praga chce zerwać z wizerunkiem stolicy piwa i wieczorów kawalerskich. Ruszyła z kampanią literacką. Nazywa się Czytaj w Pradze jak w książce. Na lotniskach i przystankach pojawią się plakaty wzywające do przestrzegania ciszy nocnej. Nie chcemy już być tanią imprezownią Europy. Chcemy sprowadzić do Pragi klientelę zamożną, która interesuje się kulturą, tłumaczy praski radny do spraw kultury.
0: Rock Radio. Pogoda.
2: Do 19 stopni maksymalnie dziś na północy Polski, trochę cieplej w centrum i na wschodzie, do 21, a najcieplej na zachodzie i na południu Polski 23. Niebo ładniejsze w zachodniej części kraju, na wschodzie deszcz przelotny. Ciśnienie dzisiaj w normie 1011 hektopaskali, a wiatr nie powinien dokuczać, słaby, co najwyżej umiarkowany.
0: Rock Radio 103,7 FM. Radio. Na wyloguj się na weekend w Rock Radio zaprasza

kawałek pochodzący ze ścieżki dźwiękowej do pamiętnego filmu Batman Forever. You Too, Hold Me, Thrill Me, Kiss Me, Kill Me. Jest rock radio i jest klasyka rocka. Właśnie tak lubimy brzmieć sobie o tej porze jeszcze trochę z rana, a trochę już można by powiedzieć przed południem niedzielnym. I to jest doskonała pora, żeby wam przypomnieć o tym, że cały czas na Facebooku Rock Radia trwa głosowanie na płytę tygodnia. Od piątkowego wieczoru głosujecie i wybieracie między dwoma propozycjami, które wam podrzuciliśmy na ten weekend. Jedną z nich jest czwarta płyta Led Zeppelin i drugą z nich jest Machine Head Deep Purple. Jak tak patrzę, jak się rozkładają teraz głosy, no to jest porówno 197 do 197. No, zapowiada się arcyciekawy pojedynek do samego końca, dlatego zachęcam was do wchodzenia na Facebooka Rock Radia, namówienia też innych do wspólnej zabawy, no i zadecydowania, czego to dzisiaj po 20 posłuchamy w całości. I pamiętajcie, że tylko do godziny 12 można głosować. Wpadajcie na Facebooka Rock Radia, znajdźcie post z dwoma okładkami płyt, no i zróbcie swoje. A my lecimy dalej i też robimy swoje. Lou Reed, Walk on the Wild Side. Gramy dalej klasykę rocka w Rock Radiu.

0: ale miło sobie wrócić do szkolnych wspomnień. To Tilaw i czwarte Elo z roku 84. Jest Rock Radio i jest klasyka rocka. Ja wiem, że młodsi słuchacze Rock Radia mogą sobie pomyśleć, jak to jest miło wrócić do szkolnych wspomnień. No tak, wy jeszcze macie miesiąc nauki i wakacje, a my sobie właśnie możemy powspominać, jak to było kiedyś łatwiej. No, ale lecimy dalej w każdym razie z najlepszą rockową klasyką. Za chwilę usłyszycie kawałki The Hooters, AC/DC i nie tylko, więc bądźcie z nami i nie wyłączajcie aplikacji Rock Radio.
1: Rock Radio.

AC/DC, Thunderstruck. Jest Rock Radio i jest klasyka rocka. Słuchajcie, jeżeli nie macie co takiego porobić o tej porze, czyli jeszcze przed południem, to ja wam polecam jak zawsze wejść sobie na stronę rockradio.pl i na przykład możecie sobie sprawdzić, jakie szykują się premiery w kinach Helios na ten weekend jeszcze trwający, albo i na następny tydzień. Możecie też przy okazji sobie zarzucić jakiś ciekawy artykuł. Możecie poczytać o tym, jak Nothing But Thieves wracają do Polski. No i to jest przy okazji ich największa trasa w historii. Także tam znajdziecie inne artykuły, quizy oraz rozmowy z niezłymi gośćmi, które cały czas dla was przeprowadzamy. Zapraszam na stronę rockradio.pl. Tam niedługo też będzie można głosować na klasyczną dziesiątkę Rock Radia, ale to później o tym. Teraz w Rock Radiu w planach mam dla was Genesis, No Son of Mine.

0: The Cure i Boys Don't Cry, czyli taka anglojęzyczna wersja naszych Chłopaki Nie Płaczą. Jest Rock Radio, jest klasyka rocka i oczywiście wszystko to traktujemy z przymrużeniem oka. Natomiast za chwilę w Rock Radio pojawi się zespół składający się z naprawdę przemiłych, młodych kanibali. Fine Young Cannibals. Taki zespół właśnie za chwilę usłyszycie, więc bądźcie z nami i miejcie na nasłuchu aplikację Rock Radio.
1: Rock Radio.

0: Wyloguj się na weekend z Rock Radiem.
1: Turyś jak Brzeziński. Po 11 zagram wam klasykę rocka od The Clash, ale najpierw sprawdźmy newsy i pogodę.
2: Nawałnice w województwie opolskim zrywały dachy i przewracały drzewa. Znany adwokat aresztowany za zgłaszanie policji fałszywych alarmów. Za chwilę też komentarze po sygnałach od prezydenta, że zawetuje ustawę o statusie osoby najbliższej.
0: Rock Radia.
2: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Wojewoda opolska powołała sztab kryzysowy w związku z nawałnicami, jakie przeszły w regionie. Największe zniszczenia są w powiecie strzeleckim. Trąba powietrzna powaliła drzewa i zrywała dachy. Mieszkańcy mówią o zniszczeniach jak z filmu. Dwie rodziny straciły dach nad głową, mówi burmistrz gminy Ujazd Hubert Ibrom.
3: Jedna z tych rodzin, tam jest 7 dzieci, także szczególnie dla nas ważny przypadek. No i tutaj działa cały czas i sztab kryzysowy gminny, powiatowy, wczoraj była też pani wojewoda.
2: Zarówno gmina, jak i wojewoda deklarują już pomoc poszkodowanym. Znany adwokat Maciej Z. został zatrzymany w sprawie fałszywych alarmów, poinformował minister spraw wewnętrznych Marcin Kierwiński. Miał fałszywie alarmować o zamachach m.in. na prezydenta Karola Nawrockiego, a także ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego. Sprowokował 12 niepotrzebnych interwencji. 48-letni mężczyzna usłyszał 7 zarzutów, został aresztowany na 3 miesiące. Prawica cieszy się z deklaracji prezydenta, koalicja rządowa ją krytykuje. Karol Nawrocki poinformował, że zawetuje ustawę o statusie osoby najbliższej. Polityczne komentarze w tej sprawie zebrał Wawrzyniec Zakrzewski.
4: Łukasz Rzepecki z Konfederacji i Paweł Szulc z PiSu liczą na weto, bo ich zdaniem status osoby najbliższej zagraża instytucji małżeństwa, mężczyzny i kobiety.
5: Jesteśmy za tradycyjnym modelem rodziny.
6: Jest to raczej taka ideologiczna pałka, którą się okłada po głowie moje środowisko konserwatywno-prawicowe.
4: To jakieś nieporozumienie, mówiła rzeczniczka KO, posłanka Dorota Boboda.
7: Nikt niczego nie odbiera rodzinom. Mam nadzieję, jeszcze bardzo nikłą oczywiście, że pan prezydent dostrzegnie, że w Polsce żyją osoby w rodzinach jednopłciowych.
4: Podkreślała Anna Maria Żukowska z Lewicy.
2: Ustawą zajmie się teraz Senat, a potem trafi na biurko prezydenta. Koszykarze San Antonio Spurs awansowali do wielkiego finału NBA. W 7 meczu finału konferencji zachodniej pokonali na wyjeździe broniących tytułu Oklahoma City Thunder 111-103. O mistrzostwo San Antonio zagra z New York Knicks. To będzie rywalizacja byłego z obecnym klubem jedynego Polaka w NBA, ale Jeremiego Socha na zapewne nie zobaczymy w grze. W Nowym Jorku jest w głębokiej rezerwie, praktycznie nie wychodzi na boisko.
0: Rock Radio. Rock Radio. Pogoda.
2: We wschodniej połowie kraju dzisiaj większe zachmurzenie i możliwe przelotne opady deszczu. Na zachodzie nie powinno padać i nieco więcej słońca. Temperatura od 19 stopni na północy Polski, w centrum i na wschodzie 21 maksymalnie, a najcieplej na południu i na zachodzie Polski 23. Wiatr spokojny, a ciśnienie w normie 1011 hektopaskali.
0: Rock Radio 103,7 FM.
8: Rock Radio. Rock Radio.
0: Rock Radio. Na wyloguj się na weekend w Rock Radio zaprasza Rysiek Brzeziński.

Chris Isaak napisał ten genialny kawałek, a później zespół Him go, no, podrasował. Co tu dużo gadać. Wicked Game jest rock radio, jest klasyka rocka. Niedawno wszyscy byliśmy świadkami 202. wydania klasycznej dziesiątki rock radia, czyli waszej ulubionej listy rockowych przebojów. No i na stronie rockradio.pl już niebawem będzie można głosować na kolejne 203. notowanie, ale zanim pojawi się 50 kolejnych propozycji, na które będziecie mogli oddawać swoje bardzo cenne głosy, to możecie w międzyczasie wysyłać nam swoje propozycje numerów, artystów, których chcielibyście zobaczyć podczas takiego głosowania, a później usłyszeć już w finałowej dziesiątce. Wszystkie informacje na ten temat znajdziecie na naszej stronie rockradio.pl. Polecam zapoznać się z tym, a my teraz wracamy do klasyki rocka. David Bowie, Space Oddity.

0: Human i Polski w Rock Radio. Najlepsza klasyka rocka, wręcz no, odpowiednia na tę porę niedzielne przedpołudnie, żeby się jeszcze trochę doładować. Nie tylko pamiętajcie, że kawa może nas wzmocnić, ale właśnie takie przyjemne rockowe dźwięki. No i za chwilę będzie cały czas dynamicznie dzięki zespołowi Saxon, także nigdzie nie znikajcie. No i pamiętajcie, by mieć cały czas na nasłuchu naszą rock radiową aplikację na swoich smartfonach.
1: Rock Radio. Rock Radio. Klasyka.

Mysłowic i scenariusz dla moich sąsiadów. Jest Rock Radio, jest Klasyka Rocka i tylko zostało już nieco ponad pół godziny na to, żeby podjąć decyzję w sprawie płyty tygodnia. Na Facebooku Rock Radia od piątkowego wieczoru trwa głosowanie właśnie na tę płytę tygodnia i nasze propozycje na ten weekend to Led Zeppelin i ich czwarta płyta oraz Machine Head zespołu Deep Purple. I jak tak sobie patrzę cały czas na to, jak głosujecie, bo głosujecie reakcjami, no to idzie naprawdę na żyletki. Trzy głosy teraz zaledwie różnicy, na korzyść nie powiem kogo. Sami wejdźcie na Facebooka, jeśli nie zagłosowaliście. Oddajcie ten głos, namówcie też innych do wspólnej zabawy. No i pamiętajcie, że dzisiaj po godzinie 20 słuchamy jednej z tych płyt w całości z różnymi ciekawostkami, które będę miał dla was wielką przyjemność przygotować. Pamiętajcie też, że to głosowanie trwa tylko do godziny 12. Wtedy zliczamy głosy, no i sprawdzimy, kogo dzisiaj słuchamy. Zapraszam na Facebooka Rock Radia. Znajdźcie posty z dwoma okładkami płyt, a my teraz słuchamy America, czy też właściwie zespołu America, może tak, A Horse With No Name.

Gdy tylko pojawia się ten kawałek, od razu mam znacznie lepszy humor. A i że i tak był bardzo dobry, no to możecie sobie tylko wyobrazić, jak świetny teraz jest 38 Special i Hold On Loosely w Rock Radio. Najlepsza klasyka rocka. No i za chwilę kolejne kawałki, które na pewno pozytywnie wpłyną na wasz nastrój. Budka Suflera, Nirvana i nie tylko, już się rwą, żeby wam je zaprezentować, więc bądźcie z nami. No i pamiętajcie, żeby pobrać na swoje smartfony aplikację Rock Radio. Jeśli gdzieś się wybieracie, to wtedy na pewno nie opuści was klasyka rocka.

0: Wyloguj się na weekend z Rock Radiem.
1: Cześć, tu Rysiek Brzeziński. Po 12 przypomnimy sobie świetne numery George'a Harrisona, Dechu i nie tylko. A teraz czas na newsy.
2: Wielkie wydatki na zbrojenia zarobić mają polskie przedsiębiorstwa. Lokalne tężnie mogą być siedliskiem bakterii, dlatego zmienią nazwę. Czas na Warszawę, jutro wejdzie w życie nocna prohibicja.
0: Rock Radia.
2: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Polskie przedsiębiorstwa mają dostarczyć rekordowo dużo uzbrojenia dla wojska. W Hucie Stalowa Wola minister obrony podpisał wczoraj kontrakty zbrojeniowe w ramach programu SAFE. Umowy są rekordowe, mówi Władysław Kosiniak-Kamysz.
3: To jest 60 miliardów właśnie podpisanych kontraktów dla Huty Stalowa Wola i innych spółek PGZ-u oraz wszystkich setek tysięcy kooperantów w Polsce.
2: Pieniądze zostaną przeznaczone na produkcję amunicji, wozów bojowych i systemów łączności satelitarnej. Łączna wartość podpisanych kontraktów to 78 miliardów złotych. Małe miejskie tężnie bywają wylęgarnią bakterii, alarmują eksperci. Źle używane nie mają nic wspólnego z instalacjami uzdrowiskowymi, dlatego sanepid zmieni ich nazewnictwo. Katarzyna Młynarczyk.
4: W Solance i mgiełce, którą emitują tężnie, znajdują się groźne bakterie kałowe, grzyby i pleśnie. Wynika z badań wielokrotnych prowadzonych przez Katarzynę Wolny-Kołatkę z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.
5: One się biorą na przykład z tego, że ludzie łamią regulamin tężni, czyli opłukują w niej ręce, twarz, puszczają do niecki zwierzęta, z którymi przychodzą do tężni, na przykład psy. Również ptaki, które siadają na gałązkach tężni, zanieczyszczają ją odchodami.
4: Badaczka apelowała do GIS-u o bardzo konkretne wytyczne, które pozwoliłyby problem rozwiązać.
5: W jaki sposób należy myć i dezynfekować tężnie oraz jak ma wyglądać szczegółowy monitoring mikrobiologiczny solanki i mgiełki, aby właśnie zapobiec skażeniu. Niestety tego tam nie znajdziemy.
4: Wytyczne dotyczą tego, co dawno było robione, przyznaje Aleksandra Mikolaszek z Zarządu Zieleni Miejskiej.
6: W działaniu tężni na ten moment nie zmieni się nic.
4: Poza nazwą. Nie będą to już tężnie, a obiekty małej architektury wodnej.
2: W Warszawie wchodzi w życie nocna prohibicja. Od jutra między 22 a 6 nie będzie można kupić alkoholu w sklepach i na stacjach benzynowych. Wyjątkiem są sklepy w strefie wolnocłowej lotniska Chopina. Spalone samochody, zdemolowane sklepy, zamieszki i starcia z policją na ulicach Paryża. Tak stolica Francji świętowała wygranie piłkarskiej Ligi Mistrzów przez drużynę Paris Saint-Germain. Policja aresztowała ponad 400 osób.
0: Rock Radio. Pogoda.
2: Najcieplej dzisiaj na zachodzie i na południu Polski, 23 stopnie, a najchłodniej nad morzem, 19. Niebo przeważnie zachmurzone, we wschodniej połowie kraju możliwe przelotne opady deszczu, wiatr nie powinien nam dokuczać, słaby lub umiarkowany, a ciśnienie takie w sam raz, 1011 hektopaskali.
0: Rock Radio, 103,7 FM. Rock Radio. Na wyloguj się na weekend w Rock Radio zaprasza

kawałek, który inspirował całe pokolenia muzyków rockowych. No i potrafi do dzisiaj wywołać właśnie takie wielkie emocje. The Who i Pinball Wizard. Jest Rock Radio i jest klasyka rocka. No zresztą powiedzenie, że potrafi wywołać jakieś emocje, to jest chyba za mało. No po prostu są cały czas ciary na całym ciele. Natomiast dziś po godzinie 20 też będą ciary, gdy posłuchamy płyty tygodnia, którą została płyta, uwaga, uwaga, Machine Head zespołu Deep Purple. Zaledwie 3 głosy tylko zdecydowały, że dzisiaj sobie posłuchamy Purple wieczorem, także będę miał dla was wielką przyjemność przygotować nie tylko muzykę, ale też i garść różnych smaczków. Na przykład co do kawałka Highway Star, czy do najsłynniejszego chyba utworu Purple, czyli Smoke on the Water. To i więcej właśnie dziś po godzinie 20 w ramach płyty tygodnia. Zapraszam już teraz bardzo serdecznie, a my słuchamy teraz The Police i ich legendarnego Roxanne.

0: First Lady, Run, Run Away, jest Rock Radio i jest klasyka rocka. Oczywiście idealna podczas tego jeszcze niedzielnego, trwającego południa. Natomiast już za chwilę usłyszycie u nas między innymi YouTube, Bon Jovi i nie tylko, więc pozostańcie z nami i miejcie cały czas na nasłuchu aplikację Rock Radio.
1: Rock Radio, klasyka rocka.

Bon Jovi, It's My Life, jest Rock Radio i jest klasyka rocka. Pewnie zastanawiacie się, co będzie dziś po godzinie 15 w Rock Radio, w audycji Rock Radio poleca na wynos. No to ja wam powiem. Po pierwsze będzie Kuba Kaleta, który niezłomnie poprowadzi dla was właśnie tę audycję aż do godziny 20. Natomiast oprócz świetnej klasyki rocka, Kuba będzie miał dla was także wspaniałe książki do zgarnięcia. I co takiego dla was Kuba naszykował na dziś i na to popołudnie, no to możecie już teraz sprawdzić na Facebooku oraz na Instagramie Rock Radia, a ostrzegam, że jak zwykle będą oczywiście kryminały, będą thrillery, no będzie dużo świetnych lektur, przyda się jak zawsze adres mailowy konkurs@rockradio.pl, na który trzeba będzie odpowiadać prawidłowo na pytania, które będzie wam Kuba zadawał w trakcie programu. No to jest po godzinie 15, to już wiecie co robić później ze swoim czasem, natomiast teraz słuchamy Tiltu. Jeszcze będzie przepięknie w Rock Radio.

0: Wyloguj się na weekend z Rock Radiem.
1: Turysiek Brzeziński, zaraz po 13:00 przypomnimy sobie świetne numery Kiss, Rainbow, Aerosmith i nie tylko, a teraz pora na newsy i pogodę.
2: Strażacy dogaszają ogień na Mazowszu. Nadal duże zagrożenie w lasach. Katowice zorganizują wakacje dzieciom z ukraińskiej Buczy. Na dzisiaj gramy towarzyski mecz z Ukrainą. Trener rywali nas chwali, a Jan Urban myśli, jak poprawić grę w obronie.
0: Newsy Rock Radia.
2: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Pożar pojawił się najpierw w prywatnym lesie blisko Międzylesia i szybko się rozprzestrzenił na lasy w powiecie wołomińskim. Tak najprawdopodobniej zaczął się wielki pożar lasu na Mazowszu, który nadal jest dogaszany. Jak mówi starszy kapitan Wojciech Gralec z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, potencjalne zagrożenie wciąż stanowi silny wiatr. Dlatego strażacy stale monitorują sytuację na miejscu.
3: Ogniem objęte było łącznie około 300 hektarów lasu. Działania gaśnicze obecnie koncentrują się na dogaszaniu niewielkich zarzewi ognia oraz monitorowaniu terenu, gdzie temperatura pozostaje nadal podwyższona. Sztab akcji potwierdził lokalizację pożaru.
2: Pożar trwa od czwartku. Gasi go ponad 1000 strażaków. Katowice zorganizują wakacje dla dzieci z ukraińskiej Buczy. Radni zgodzili się na sfinansowanie ich pobytu w Krynicy Morskiej. Katowice zasponsorują wakacje 44 dzieciom. Zapłacą za to 80 tysięcy złotych. Decyzja miasta wywołała kontrowersje. Niektóre środowiska pytają, dlaczego pomoc nie trafia wyłącznie do polskich dzieci. Odpowiada wiceprezydent Katowic Maciej Stachura.
4: Wszystkie osoby, które uważają, że ukraińskie dzieci nie zasługują na pomoc, tak naprawdę powinniśmy tam wysłać na front, żeby pomieszkały przez jakiś czas i zobaczyły, w jakich warunkach te dzieci muszą żyć. Ciągłego zagrożenia życia, zdrowia, strachu, niepokoju.
2: Władze Katowicy zapewniają, że miasto równolegle finansuje wypoczynek także dla polskich dzieci. Pod koniec czerwca wznowi wakacyjne kursy pociąg do Chorwacji. Adriatic Express będzie jeździć na Bałkany 6 razy w tygodniu. Pojedzie z Warszawy przez Katowice, a potem Czechy, Austrię, Słowenię do Rijeki. Cała trasa trwa około 20 godzin, a standardowy bilet kosztuje od około 500 zł za miejsce siedzące. Polscy piłkarze grają dziś we Wrocławiu towarzysko z Ukrainą. Naszych rywali po raz pierwszy poprowadzi nowy trener Włoch Andrea Maldera. Chwali naszą drużynę, mówi, że Polska to wymagający zespół, a pod wodzą Jana Urbana przegraliśmy tylko 1 z 8 meczów. To prawda, ale jak mówi nasz selekcjoner, musimy poprawić grę w obronie. Początek meczu 17:30.
0: Klasyka rocka. Pogoda.
2: Do 19 stopni maksymalnie dzisiaj na wybrzeżu, w centrum 21, podobnie na wschodzie i na południu Polski. Najcieplej na południowym zachodzie 23. Możliwe dzisiaj przelotne opady deszczu, wiatr słaby i umiarkowany.
0: Rock Radio 103,7 FM. Słuchasz Rock Radia. Na wyloguj się na weekend w Rock Radiu zaprasza Rysiek Brzeziński.

Rainbow i All Night Long, ależ w tym jest mnóstwo energii. No i ta na pewno się nam przyda na resztę tego popołudnia. Oczywiście z klasyką rocka. W Rock Radiu cały czas będzie ona dla was grać, natomiast wy już teraz możecie wejść na stronę rockradio.pl i zapoznać się z planem Dni Ursynowa, które są no coraz bliżej. 12 i 13 czerwca tego roku przy Kopiec Fila. Tradycyjnie te dni Ursynowa się odbędą. Organizatorzy zapowiadają dwa dni pełne muzyki, rodzinnych atrakcji i miejskiej integracji. Na scenie pojawi się 10 artystów reprezentujących różne gatunki, no a to dopiero początek przygotowanych niespodzianek. No i między innymi zagrają tam Mysłowic i Kult, więc to już na pewno jest coś, co fani rocka powinni jak najbardziej zobaczyć, no ale też fani rapu znajdą coś dla siebie. Fish, Emadę, Tworzywo wystąpią. Będzie Peja, będzie też zespół Ich Troje, co ciekawe. Także naprawdę będzie wiele różnych emocji muzycznych od sasa do lasa, jak to mówią. Wpadajcie na stronę rockradio.pl, tam zapoznacie się ze szczegółami. Dni Ursynowa, jeżeli nie jesteście z Warszawy, to warto właśnie wtedy 12 i 13 marca, czerwca wpaść do miasta, no i przeżyć te emocje wspólnie. A my teraz przeżyjmy inne emocje rockowe. Oczywiście teraz w Rock Radio gra Aerosmith, Crying.

0: To jest właśnie to, co tutaj najbardziej kochamy. Klasyka polskiego rocka. Tilaw i King. Jest Rock Radio, jest klasyka właśnie rocka. No i można było sobie wspólnie pośpiewać ten utwór, no bo to jest coś, co wszyscy doskonale znamy. No i za chwilę właśnie kolejne utwory, które będzie można sobie ponucić, do których będzie można trochę się poruszać. AC/DC, Dorsi i nie tylko polecają się pod to niedzielne popołudnie, więc bądźcie z nami i nie wyłączajcie aplikacji Rock Radio.
1: Rock Radio. Rock Radio. Klasyka rocka.

No i ja już wiem, co będzie za mną chodzić do końca dnia. Ta wspaniała melodia, nie tylko na organach, ale w ogóle podśpiewywanie sobie tego refrenu razem z Jimem Morrisonem. The Doors i Light My Fire. Jest Rock Radio, jest klasyka rocka. W zeszłym tygodniu w ramach konkursu Rock and Rollowiec Dnia mieliście do zdobycia tak zwany zestaw biwakowy, można by powiedzieć, plażowy, albo też po prostu piknikowy, czyli koc, oczywiście Rock Radia, no i kubek termiczny. A jak to będzie w przyszłym tygodniu, teraz nadchodzącym, tego jeszcze wam nie zdradzę, natomiast warto sobie zapamiętać, że już jutro po godzinie 15 startujemy ponownie z Rock'n'Rollowcem Dnia, więc szykujcie swoje pokręcone historie z życia wzięte, albo też te zasłyszane od waszych znajomych. Opowiedzcie nam o tym pod numerem 22444066 lub za pomocą wiadomości głosowych na Messengerze Rock Radia, no i wtedy zawalczcie o nagrodę, jaka jutro będzie. Więcej informacji po godzinie 15 w poniedziałek, a teraz w Rock Radiu gramy Republikę. Zapytaj mnie, czy cię kocham.

Ten kawałek niesie ze sobą taką moc, że od razu można by pomyśleć, że jest się na koncercie, a to przecież nagranie studyjne. Jakże znakomite. Guns N' Roses, Welcome to the Jungle. Jest rok

0: Wyloguj się na weekend z Rock Radiem.
1: Hej, Turysiek Brzeziński, zaraz po 14 zapuścimy sobie kapitalne numery Europe, Meatloafa i nie tylko, a teraz sprawdźmy newsy.
2: Iga Świątek odpadła w czwartej rundzie wielkoszlemowego French Open. Negocjacje z USA, media Iranu mówią, że jeszcze nie ma porozumienia. Lekarze radzą, by uważać na słońce, zwłaszcza na początku lata, i korzystać z kremu z filtrem.
0: Rock Radia.
2: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Iga Świątek odpadła w czwartej rundzie Rolanda Garrosa. Po meczu pełnym błędów z obu stron pokonała ją Ukrainka Marta Kostiuk. Mecz oglądał w Paryżu Przemysław Pozowski.
3: Pierwszy set bardzo zacięty, z szansami niewykorzystanymi. Igi Świątek przecież miała prowadzenie 4-3 i własny serwis, ale wtedy właśnie jej serwis zaczął kompletnie zawodzić. Przegrała każdy kolejny gem do końca meczu przy własnym podaniu. Ostatecznie pierwszego seta po godzinie 5-7, a drugiego już łatwo, prawie 40 też niewymuszonych błędów. No i ten źle funkcjonujący serwis to zdecydowało.
2: A jutro, zaraz po południu, o ćwierćfinał Rolanda Garrosa zagra Maja Chwalińska. Nie będzie porozumienia z USA, dopóki prawa Irańczyków nie będą chronione, ogłosił negocjator ze strony Teheranu. Kilka dni temu amerykańskie media podawały, że porozumienie jest blisko. Na razie obowiązuje zawieszenie broni między USA a Iranem, ale wciąż blokowana jest cieśnina Ormus, kluczowa dla transportu ropy, a to powoduje kryzys energetyczny na świecie. Teraz wielkie przygotowania do letniego wypoczynku. Na Wielkie Jeziora Mazurskie i Jeziorak wracają karetki wodne. Będą stacjonowały w Giżycku, Kamieniu, Rynie, Sztynorcie i Iławie do końca września. Ich głównym zadaniem jest jak najszybsze udzielanie pomocy żeglarzom i plażowiczom. Lekarze tymczasem apelują, by nie opalać się bez opamiętania. Po długiej zimie i chłodnej, pochmurnej wiośnie jesteśmy spragnieni słońca, ale nasza skóra i karnacja nie są na to jeszcze przygotowane. Na początku sezonu letniego bardzo łatwo o bolesne oparzenia. To prowadzi do rozwoju czerniaka, ostrzega dr Aldona Stachura.
4: Oparzenie słoneczne to nie tylko zaczerwienienie skóry, ale tak naprawdę najbardziej niebezpieczny element, który może wpłynąć na nasze znamiona, z którymi żyjemy. Może powodować powstanie, przekształcenie się. Może być onkologicznym problemem, a tego sobie nie życzmy.
2: Dlatego lekarze zalecają, by na początku sezonu specjalnie się nie opalać i zawsze stosować krem z wysokim filtrem UV-50.

0: Pogoda.
1: We wschodniej połowie kraju możliwe dziś przelotne opady deszczu, a na zachodzie nie powinno padać. Temperatura od 19 stopni na wybrzeżu do 23 na Dolnym Śląsku. Jutro pogoda właściwie podobna, temperatura też 19-24, a przelotne opady możliwe prawie w całym kraju.
0: Rock Radio 103,7 FM. Wyloguj się na weekend w Rock Radio. Zaprasza Rysiek Brzeziński.

Meatloaf, I'd do anything for love, but I won't do that. Ależ to jest niesamowity kawałek, pełen zwrotów akcji. Zresztą jak na teledysku, który no, obrazuje właśnie ten numer. No i polecam go sobie co jakiś czas odświeżyć. W Rock Radio oczywiście najlepsza klasyka rocka. I kto wie, może na ten kawałek będzie można już niebawem głosować na stronie rockradio.pl w ramach kolejnej klasycznej dziesiątki Rock Radia. Przed nami notowanie numer 203. W 202 mieliśmy na pierwszym miejscu Deep Purple i ich przepiękny kawałek, przejmujący zresztą When a Blind Man Cries, który, uwaga, dzisiaj też sobie po 20 powtórzymy w ramach płyty tygodnia. Natomiast wy w międzyczasie na stronie rockradio.pl możecie już teraz proponować nam swoje kawałki ulubione, ukochane, takie, które chcielibyście, by znalazły się w klasycznej dziesiątce Rock Radia. Polecam to sobie zrobić, a już na pewno od jutra będzie można głosować na kolejnych 50 propozycji. Wszystko znajdziecie na stronie rockradio.pl, a my lecimy dalej. Status Quo i Down Down. A, no i oczywiście klasyczna dziesiątka jak zwykle w piątek po godzinie 18:00.

0: Rock Radio klasyka rocka w sam raz na niedzielne popołudnie, no i dokańczanie rosołu u teściów. Asia, hit of the moment. A już za chwilę posłuchamy sobie Marillion Owena, Leonard Skinner i nie tylko, więc nigdzie nie uciekajcie. No i pamiętajcie, by cały czas mieć na nasłuchu aplikację Rock Radia.
1: Rock Radio. Rock Radio. Klasyka rocka.

Oena, niekochana, jest Rock Radio i jest klasyka rocka. No i to trzeba było, trzeba przyznać, było bardzo mocne uderzenie z początku lat 2000, 2001 tak konkretnie. Natomiast my na moment przenieśmy się do roku 95, bo wtedy zespół The Smashing Pumpkins, dowodzony przez Billego Corgana, odniósł niespodziewany dla niego samego sukces dzięki hitowi Bullet with Butterfly Wings. No i Billy Corgan ten numer początkowo spisał na straty. A jak dobrze wiemy, kiedy się spisuje na straty jakiś konkretny kawałek, to nagle on osiąga niesamowitą popularność. I o tym dzisiaj możecie poczytać na stronie rockradio.pl ze szczegółami. Możecie zapoznać się z tą historią. Możecie też przypomnieć sobie o innym hicie, tym razem z lat 70., który powstał podczas wycieczki, a konkretnie to właściwie podczas improwizacji autobusem, kiedy zespół Deep Purple, bo o nim mowa, się przemieszczał od koncertu do koncertu. Zresztą chodzi o kawałek Highway Star, który dzisiaj sobie po godzinie 20 przypomnimy w ramach płyty tygodnia. Tak tylko przypominam. Oprócz tych artykułów możecie też na stronie rockradio.pl sobie porozwiązywać jakieś quizy, tak żeby się rozerwać przy niedzieli. Można nadrobić rozmowy z niezłymi gośćmi, no i sprawdzić też na przykład premiery w kinach Helios. To i więcej na stronie rockradio.pl, a my słuchamy teraz bardzo letniego, wakacyjnego numeru Lynyrd Skynyrd i Sweet Home Alabama w Rock Radio.

No przy takiej klasyce rocka to można naprawdę podczas tego niedzielnego popołudnia sobie poodpoczywać. Gary Moore, Over the Hills and Far Away w Rock Radio. I tym kawałkiem się już z wami będę żegnał. Wielkie dzięki za dziś, ale słyszymy się jeszcze po 20, kiedy to posłuchamy płyty tygodnia, którą jest Machine Head Deep Purple. Nie mogę się już doczekać. Mam nadzieję, że i wy. Po 15, więc niebawem odzywa się do was Kuba Kaleta w audycji Rock Radio poleca na wynos. Ja też to polecam uwadze. Rysiek Brzeziński na razie trzyma.

0: Cześć, po 15 podrzucimy wam propozycję na wieczór w stand-upowym klimacie, ale najpierw wiadomości.
1: Trąba powietrzna przeszła przez Opolszczyznę, są duże straty. Mieszkańców stolicy czekają wielkie utrudnienia, remont w Śródmieściu. Saliwanowie pobili rekord Gallagherów. W Irlandii popularne są zloty największych rodów.
2: Rock Radia.
1: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Wciąż liczymy straty, mówią służby w Strzelcach Opolskich. Potężna nawałnica przeszła wieczorem i w nocy przez Śląski Opolszczyznę. Najgorzej było w powiecie strzeleckim, gdzie pojawiła się trąba powietrzna, mówi starszy brygadier Piotr Zdziechowski ze Straży Pożarnej.
3: Mamy na chwilę obecną na terenie powiatu strzeleckiego 28 zdarzeń. Głównie miały miejsce w miejscowości Balcarzowice. To jest gmina Ujazd w powiecie strzeleckim. Uszkodzonych zostało 18 dachów. 11 dachów to były budynki mieszkalne, pozostałe to budynki gospodarcze.
1: Dziś ma być spokojniej, choć lokalnie burze mogą pojawiać się na południu i w centrum kraju, a także na wschodzie Polski. Zaczęły się wielkie utrudnienia na głównej ulicy Warszawy. Przez 2 miesiące remontowane będą torowiska wzdłuż Alei Jerozolimskich. Ruch tramwajowy został wstrzymany, a utrudnienia dotyczą także kierowców, mówi rzecznik tramwajów warszawskich Witold Urbanowicz.
4: Na czas trwania robót, czyli do połowy sierpnia, będziemy zajmować pasy przylegające do torowiska na odcinku od placu Starynkiewicza do wjazdu na Wisłostradę. Natomiast zastosujemy na bardzo dużą skalę dynamiczną organizację ruchu. Pasy wyprowadzające ruch z centrum będziemy zwalniać na szczyt popołudniowy.
1: Remont jest konieczny ze względu na zły stan szyn i decyzję inspektora budowlanego. Dla pasażerów uruchomiono autobusowe linie zastępcze. 219 rannych, prawie 800 aresztowanych. To bilans zamieszek, do jakich doszło w Paryżu po tym, jak Paryż wygrał piłkarską Ligę Mistrzów. PSG pokonało w finale w Budapeszcie Arsenal Londyn. I podobnie jak przed rokiem, gdy Paryżanie też wygrali, znowu z tej okazji doszło do demolowania ulic, płonęły samochody i sklepy. W porównaniu z ubiegłym rokiem było nawet gorzej. Zatrzymano o 1/3 więcej osób, zginął jeden z uczestników zamieszek. Rannych zostało 57 policjantów. Ponad 1800 osób o nazwisko Sullivan albo O'Sullivan zebrało się na zlocie swojego rodu w Irlandii. Tym samym ustanowiono rekord Guinnessa, jeśli chodzi o liczbę osób o tym samym nazwisku, które zgromadziły się w jednym miejscu. Sullivanowie pobili rekord rodu Gallagherów.

0: Tok Radio. Pogoda.
1: We wschodniej części Polski może dziś trochę przelotnie popadać, na zachodzie raczej nie powinno, a temperatura od 19 do 23 stopni. Jutro na termometrach podobnie, od 19 do maksymalnie 24, niebo częściowo zachmurzone z przejaśnieniami i tak jak dziś przelotne opady deszczu.
0: Rock Radio 103,7 FM.

No i tak brzmi absolutna klasyka rocka, to The Beatles w Rock Radio. A jeżeli jeszcze nie macie planów na ten wieczór, a będziecie w Krakowie albo w okolicach, to warto, żebyście zajrzeli do zaprzyjaźnionego z Rock Radiem pubu 103.8 FM. No to dlatego, że jak co weekend, jak co niedzielę odbywa się tam stand-upowa impreza. No i tak dzisiaj możecie tam wpaść na niedzielny open mic, czyli na taką imprezę, na której może wystąpić każdy komik, który ma przygotowane chociaż kilka minut materiału. Na open micu możemy się spodziewać głównie początkujących stand-uperów, ale nie wykluczone, że na scenie pojawi się też jakiś znany komik z testem swojego premierowego materiału. Imprezę poprowadzi Bartek Chmiel, start o 18:00, a jeżeli nie wyrobicie się do 103.8 FM na dzisiaj, no to kolejny open mic już w środę, w tym miejscu. Pełną rozpiskę imprez w krakowskim pubie 103.8 FM znajdziecie na rockradio.pl, a my już teraz zapinamy pasy i śmigamy do drugiej połowy lat 90. Kapitalny kawałek od Third Eye Blind w Rock Radio.

0: No jest klimat, prawda? Klasyka rocka od YouTube w Rock Radiu w sam raz pod to niedzielne popołudnia. Już za chwilę w programie Rock Radio poleca na wynos będziecie mogli zgarnąć pierwszą tego niedzielnego popołudnia książkę i tym razem to będzie najnowszy kryminał Alfa autorstwa Grzegorza Brudnika. Swoją drogą świetna książka, czytałem, więc wiem, o czym mówię. Pogadamy również z samym autorem i będzie pytanie konkursowe, więc naszykujcie sobie adres mailowy konkurs@rockradio.pl. Nigdzie nie odchodźcie i nie wyłączajcie aplikacji Rock Radio.
1: Rock Radio. Klasy.

0: No i to jest świetny kawałek dla tych z was, którzy mają jakieś plany związane z aktywnością fizyczną na to niedzielne popołudnie. To Survivor w Rock Radio, a my tymczasem w programie Rock Radio poleca na wynos otwieramy szafę z książkami. No i na pierwszy ogień idzie najnowszy kryminał autorstwa Grzegorza Brudnika, zatytułowany Alfa. Alfa to czwarta książka z komisarzem Rafałem Lichym w roli głównej, ale to także pierwszy tom nowego cyklu Demony Lichego. Akcja Alfy toczy się na przełomie listopada i grudnia 2023 roku, czyli ponad półtora roku po wydarzeniach opisanych w ceremoniarzu. Od tego czasu komisarz Rafał Lichy zdążył odejść z policji, sprzedać swoją willę i wyprowadzić się ze Śląska na Mazury. Tutaj pływa łódką po okolicznych jeziorach i fotografuje okoliczną przyrodę. Wszystko do czasu, gdy na jeziorze Niegocin dochodzi do tragedii. We wsi Wilkasy w pomost portu wbija się jacht. Na pokładzie zostaje znalezione ciało młodego mężczyzny z kulą w głowie, a przy jego zwłokach zostaje znaleziona pozytywka. Na pierwszy rzut oka wygląda to na samobójstwo. I tak się składa, że świadkiem tej tragedii mógł być właśnie Lichy, co zamierza wykorzystać badająca tę sprawę prokurator Ewa Chmurny. Szybko okazuje się też, że tydzień wcześniej w Giżycku w podobnych okolicznościach zginął inny młody mężczyzna. No i dalej oczywiście już nie zdradzam, bo to trzeba sobie na własną rękę doczytać, ale uwaga, w książkach Grzegorza Brudnika bohaterowie mają złożoną warstwę psychiczną. I tak prokurator Ewa Chmurny gardzi ludźmi, bo jak się dowiadujemy z lektury Alfy, nią samą gardzi jej własny ojciec, wyjaśnia autor.
1: To wszystko wynika gdzieś tam w jakiś sposób z konstrukcji psychicznej tej osoby, na którą oczywiście wpływ, ogromny wpływ ma jej relacja z ojcem, tylko że relacja z ojcem nie jest takim, powiedzmy, początkowym punktem w tej konstrukcji, jakbyś tam początkowym czynnikiem. Tam jakby ta relacja też z czegoś wynika. Więc to wszystko trochę wynika z tego, jakimi jesteśmy ludźmi, jakie mamy lęki, jakie mamy potrzeby, co nas boli. I ja bym powiedział, że ja staram się tak projektować postaci, że nawet jeżeli one wydają się antypatyczne, to na dystansie całej książki czytelnik bardzo często ich po prostu żałuje. I to wydaje mi się, że zarówno, no bo to są nowe postaci, tak, w tym moim uniwersum, prokurator Chmurny i podkomisarz Rybak, prokurator i Gliniarz, i obie te postaci są trochę zaprojektowane w ten sposób, żeby wydawały się antypatyczne i być może nawet były antypatyczne, ale mają swoje zalety, mają swoje wady oczywiście, są ludźmi dużo bardziej skomplikowanymi niż mogłoby się wydawać na pierwszy rzut oka, bo wydaje mi się, że każdy ma prawo do bycia skomplikowanym. Nawet jeżeli ktoś sprawia wrażenie jakiegoś totalnie niewyględnego ogra, że się tak wyrażę, to nadal jakby ma prawo do swojej głębi i ja tutaj tak te postaci rysuję, żeby gdzieś na którymś etapie książki czytelnicy mogli dowiedzieć się czegoś więcej na ich temat i żeby to troszeczkę odwróciło ich perspektywę.
0: Mojej całej prawie dwugodzinnej rozmowy z Grzegorzem Brudnikiem posłuchacie na rockradio.pl i na Spotify, a jeśli chcecie zgarnąć książkę Alfa, to napiszcie odpowiedź na pytanie, które brzmi tak. Otóż akcja książki Rota, czyli pierwszej części cyklu o inspektor Katarzynie Łezce, rozpoczyna się od morderstwa w wagoniku kolejki linowej. Na którą górę jedzie ta kolejka? Konkurs @rockradio.pl. Dopiszcie również, dlaczego to właśnie do was powinna trafić książka Alfa, a my już teraz słuchamy sobie bardzo przyjemnego numeru prosto z samego środka lat 90. To Alanis Morissette w Rock Radio. I had no choice but to hear you. You stated your case. Diamond

0: No i takie smaczki tylko i wyłącznie na naszej antenie. To klasyka rocka od Suzy Quattro w Rock Radio. A że śpiewających pań nigdy za wiele, również w niedzielne popołudnie, to już za chwilę posłuchamy sobie klasyki polskiego rocka od Manamu, więc nigdzie nie odchodźcie i nie wyłączajcie aplikacji Rock Radio.
1: Rock Radio.

0: 16 dołożymy do pieca razem z Judas Priest, a już teraz sprawdzamy, co tam słychać w kraju i na świecie.
1: Burze mogą do wieczora przechodzić przez północno-wschodnie województwa. Wojskowy samolot zabierze z Pekinu ciężko chorą polską studentkę. Szczypiorniści industrii Kielce po 2 latach przerwy zdetronizowali Wisłę Płock.
2: Newsy Rock Radia.
1: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Synoptycy ostrzegają przed burzami. Do wieczora mogą wystąpić w części województw warmińsko-mazurskiego i podlaskiego, a także na północnym wschodzie Mazowsza. Opadom może towarzyszyć porywisty wiatr do 60 km na godzinę. Specjalny samolot poleci do Chin po Polkę przebywającą w śpiączce, zapowiedział to minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Na pokładzie będzie wojskowy zespół medyczny, który ma zrobić wszystko, by kobieta bezpiecznie trafiła do szpitala w Polsce. W połowie kwietnia 24-letnia Klaudia z Wałbrzycha trafiła do szpitala w Pekinie, a jej stan zaczął się gwałtownie pogarszać. Lekarze zdiagnozowali u niej agresywny nowotwór. Polka studiowała w Polsce filologię chińską, kontynuowała studia w Pekinie. Od kilku dni tanieje benzyna. To efekt spadku cen ropy w związku z zawieszeniem broni i rozmowami pokojowymi między USA a Iranem. Początek przyszłego tygodnia najprawdopodobniej przyniesie dalszy spadek cen, mówi analityk rynku paliw z BM Reflex Urszula Cieślak.
3: Mogą pojawić się pierwsze stacje, gdzie ceny benzyny spadną poniżej poziomu 6 zł za litr.
1: Pakiet paliwowy, tak zwany CPN, został przedłużony do połowy czerwca. Oznacza niższy VAT i niższą akcyzę. Ceny w Polsce są najniższe w Unii Europejskiej, z wyjątkiem Malty. Adwokat z Warszawy usłyszał zarzuty, został aresztowany na 3 miesiące. Śledczy zarzucają Maciejowi Z. podszywanie się pod inne osoby i wysyłanie fałszywych powiadomień o planowanych zamachach na życie prezydenta i ministra spraw zagranicznych. Miał też nielegalną broń, mówi Ewelina Gromek-Oćwieja z Komendy Stołecznej.
4: W użytkowanym przez 48-latka pojeździe funkcjonariusze odkryli amunicję i 10 pocisków artyleryjskich.
1: MSWiA podkreśla, że śledztwo nie ma związku ze sprawą fałszywych wezwań służb do domu matki prezydenta Karola Nawrockiego. Maciejowi Z. grozi do 8 lat więzienia. Piłkarze ręczni Industrii Kielce zostali mistrzami Polski. W finale Ekstraklasy dwukrotnie wygrali z Orlen Wisłą Płock. Sięgnęli po tytuł po raz 21 w historii klubu. Odzyskali mistrzostwo po 2 latach dominacji Wisły.
2: Radio. Pogoda.
1: Przelotne opady deszczu na wschodzie Polski, na zachodzie nie powinno padać, a jutro aura dość podobna do dzisiejszej. Temperatura znów od 19 stopni na północy Polski do 24 na zachodzie. Niebo częściowo zachmurzone, przelotne opady właściwie w całej Polsce możliwe, ale słońca też nie zabraknie.
2: Rock Radio 103,7 FM. Rock Radio. Rock Radio. Na Rock Radio poleca na wynos. Zaprasza

No te numery są tak świetnie zaaranżowane, że moim zdaniem kompletnie się nie starzeją. A ten ma już ponad 3 dychy na karku. To klasyka rocka od In Excess w Rock Radio. A ja przypominam, że przed nami wieczorne spotkanie z płytą tygodnia Rock Radia. Przypomnijmy, że od piątku na Facebooku Rock Radia o wasze głosy walczyły dwa legendarne hardrockowe albumy wydane na samym początku lat 70., a mianowicie czwarty krążek Led Zeppelin z roku 1971 oraz młodszy o kilka miesięcy Machine Head, czyli szósty krążek Deep Purple. No i ten album, który zebrał na Facebooku więcej waszych głosów, pojawi się w całości po 20 jako płyta tygodnia Rock Radia. Nie zabraknie oczywiście ciekawostek związanych z powstaniem tej płyty oraz z poszczególnymi kawałkami z niej. Już teraz zapraszam was na wieczór w imieniu Ryśka Brzezińskiego, a że klasyka rocka lat 70. ma naprawdę mnóstwo różnych barw i odcieni, to już teraz słuchamy sobie kolejnego legendarnego kawałka z tej właśnie dekady. To klasyka rocka od Queen w Rock Radio.

numer, który zawsze kojarzy mi się z czasami dzieciństwa, to klasyka rocka od Edyty Bartosiewicz w Rock Radiu. A już za chwilę w programie Rock Radio Polecana Wynos będziecie mogli zgarnąć kolejną książkę i tym razem to będzie najnowszy thriller Agaty Zamarskiej zatytułowany Niespodziewany gość. Porozmawiamy sobie również z samą autorką. Będzie także pytanie konkursowe, więc miejcie naszykowany adres mailowy konkurs@rockradio.pl. Nigdzie nie odchodźcie i nie wyłączajcie aplikacji Rock Radio.

0: numer, który moim zdaniem kompletnie się nie starzeje. To klasyka rocka od Jefferson Airplane w Rock Radio. Tymczasem w programie Rock Radio poleca na wynos możecie zgarnąć kolejną książkę, która doskonale sprawdzi się w te coraz cieplejsze i coraz krótsze wiosenne wieczory. I tym razem bierzemy na warsztat najnowszy thriller autorstwa Agaty Zamarskiej zatytułowany Niespodziewany gość. Jego akcja zaczyna się w Wigilię Bożego Narodzenia. W luksusowej rezydencji dochodzi do makabrycznej zbrodni. Brutalnie zamordowane zostaje małżeństwo Rokickich. Jedynym świadkiem jest ich nastoletnia córka, Viola. To właśnie ona może pomóc policji zidentyfikować sprawcę. Problem w tym, że na skutek szoku dziewczyna nie jest w stanie opowiedzieć, co wydarzyło się tej feralnej nocy. Rok później prowadzący tę sprawę komisarz Walenty Rudzki prosi o pomoc psycholożkę Alicję Neyman. Kobieta stara się wydobyć z nastolatki prawdę o tym, co tak naprawdę wydarzyło się w Wigilię. Zawód głównej bohaterki, czyli Alicji, nie jest przypadkowy, przyznaje Agata Zamarska.
1: Ja też jestem psychologiem i ten świat psychologów jest mi dość bliski. Mniej więcej orientuję się, jak mogłaby wyglądać taka terapia Violi. Tutaj Alicja zajmuje się trochę czymś innym niż ja, ale tak jakby pewne elementy są wspólne.
0: A czy podczas pisania właśnie Niespodziewanego gościa inspirowałaś się swoim, czy raczej korzystałaś ze swojego doświadczenia zawodowego?
1: No na pewno tak. Pewne takie etapy w terapii dziecięcej tutaj są zachowane. I myślę, że każdy, kto zajmuje się tym, co ja, to też widzi, że to tak mniej więcej wygląda, tak?
0: A czy inspirowałaś się jakimiś prawdziwymi historiami?
1: Nie robię tego.
0: Mojej całej rozmowy z Agatą Zamarską posłuchacie na rockradio.pl i na Spotify, a jeśli chcecie zgarnąć książkę Niespodziewany gość, to na konkurs @rockradio.pl napiszcie, jak nazywa się szkoła założona przez influencerkę Dankę w powieści Inauguracja, czyli w innej książce Agaty Zamarskiej. Konkurs @rockradio.pl. Napiszcie również, dlaczego to właśnie do was powinna trafić książka Niespodziewany gość. A już teraz słuchamy sobie prawdziwej perełki z końcówki lat 70. od Scorpions w Rock Radio.

0: Ten kawałek po prostu hipnotyzuje. To klasyka polskiego rocka z początku lat 80. od Bajmu w Rock Radiu. A że klasyki rocka właśnie z tamtych czasów nigdy za wiele, również przy niedzieli, to już za moment posłuchamy sobie bardzo przyjemnego numeru Rainbow, więc nigdzie się nie oddalajcie i nie wyłączajcie aplikacji Rock Radio.
1: Rock Radio.

0: Po 17 zamienimy parę słów z komikiem Kubą W i sprawdzimy, w jakim komediowym formacie zobaczymy go na scenie w najbliższych dniach. Ale wcześniej sprawdźmy, czy jesteśmy na bieżąco z tym, co się dzieje na świecie.
1: Rząd chwali się rekordowymi wydatkami na uzbrojenie w polskich zakładach. Młodzież na e-hulajnogach, tylko w kasku, w środę nowe przepisy. Ćwierćfinał Rolanda Garrosa nie dla Igi Świątek, ale może dla Mai Chwalińskiej.
2: Rock Radia.
1: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. 62 umowy w 3 dni. 120 miliardów złotych dla polskich zakładów zbrojeniowych. Rząd chwali się tym, jak wydał pieniądze z unijnego programu SAFE. Zdaniem polityków koalicji upada narracja prawicy, że większość pożyczek trafi do niemieckiego przemysłu. Szczegóły Wawrzyniec-Zakrzewski.
3: Prezydent, PiS i Konfederacja straszyli, a teraz, gdy jest oczywiste, że to bzdura, to zmieniają swoją opowieść. Zauważają Robert Kropiwnicki z KO i europoseł Lewicy Robert Biedroń.
4: Nawrocki naprawdę został z tymi swoimi wpisami, z tym straszeniem, jakim jest bank angielski.
5: Pieniądze idą w Polskę, środki są w ekspresowym tempie kontraktowane i wcale nie z Niemcami, tylko z polskimi firmami.
3: A gdy pytam posła PiSu Marcina Horałę o słowa prezesa Jarosława Kaczyńskiego o SAFE, który stwierdził, że proponowana jest nam Polska pod niemieckim butem, polityk ucieka od odpowiedzi i wskazuje na inne mankamenty unijnego programu.
6: Powinniśmy decydować o kierunkach modernizacji sił zbrojnych i zakupach według potrzeb naszej armii, a nie według tego, co nam ktoś z zewnątrz powie, co możemy kupić, a czego nie możemy kupić.
3: Tyle tylko, że listę zakupów, którą Polska musiała przedstawić Brukseli przed przyznaniem pożyczki, przygotowali dowódcy Wojska Polskiego, którzy nazwali SAFE game changerem.
1: Od środy młodzież do 16 roku życia będzie musiała jeździć w kaskach na hulajnogach elektrycznych. Przepisy obejmują też dzieci do 7 roku życia przewożone rowerem, mówi Renata Szpakowska z lubelskiej policji.
7: Ochroni naszą głowę, bo jeżeli poruszamy się samochodem, to mamy tak zwane te cztery ściany, a rower czy hulajnoga elektryczna to tylko to, co my weźmiemy ze sobą, nas ochroni, czyli ten kask jest naprawdę bardzo ważny.
1: Za brak kasku odpowiedzialność poniosą rodzice, zapłacą 100 zł kary. Pierwsze grupy turystów arabskich rezerwują noclegi w Zakopanem. Stolica Tatr od pewnego czasu stała się modna na Bliskim Wschodzie. W nadchodzącym tygodniu mamy długi weekend i Boże Ciało. W górach dominują turyści z Polski, choć pojawiają się także odwiedzający ze Słowacji i Węgier, podaje Tatrzańska Izba Gospodarcza. Iga Świątek odpadła w czwartej rundzie wielkoszlemowego French Open. Przegrała w Paryżu z Ukrainką Martą Kostiuk 5-7-1-6. Jutro o awans do ćwierćfinału zagra Maja Chwalińska. Około 13:00 powinna zacząć mecz z francuską Diane Parry.
2: Pogoda.
1: Jutro zachmurzenie umiarkowane i duże i w prawie całej Polsce możliwe przelotne opady deszczu, a miejscami także burze. Temperatura od 19 stopni nad morzem do 22 w centrum, na wschodzie i południu, a 24 stopnie na zachodzie Polski.
2: Rock Radio 103,7 FM. Na Rock Radio poleca na wynos zapraszam.

uczciwe gitarowe granie, zawsze to powtarzam, to klasyka rocka od Foo Fighters w Rock Radio, a już za chwilę w programie Rock Radio poleca na wynos będziecie mogli zgarnąć kolejną książkę i tym razem to będzie thriller Algorytm autorstwa Włodzimierza Rdzanka. Książka z silnym, takim technologicznym motywem. Naszykujcie sobie adres mailowy konkurs@rockradio.pl. Nigdzie nie odchodźcie i nie wyłączajcie aplikacji Rock Radio.

No jeden z moich ukochanych numerów, nie tylko jeśli chodzi o klasykę rocka z połowy lat 90. to Hej w Rock Radio, a my tymczasem w programie Rock Radio poleca na wynos dbamy o to, żebyście mieli co czytać, nie tylko w weekend, i teraz bierzemy na warsztat thriller Algorytm. Jego autorem jest Włodzimierz Rdzanek. To jest jego literacki debiut, no i to jest też pierwszy tom cyklu AI Gent, Mroczne Kody. W Algorytmie poznajemy historię Karola Koppela, genialnego programisty, który pracuje dla rządu USA. Koppel opracowuje przełomowy model sztucznej inteligencji o nazwie Zeus, a następnie niespodziewanie znika razem z dostępem do tego modelu. Jednocześnie w ambasadzie Korei Północnej w Warszawie dochodzi do potężnego wycieku danych. Do pościgu za ukrywającym się geniuszem komputerowym dołączają stołeczna policjantka i agent ABW. I dalej oczywiście to już trzeba sobie doczytać na własną rękę w Algorytmie, który możecie zgarnąć. Napiszcie, ile części ma liczyć cykl AI Gent Mroczne Kody na konkurs @rockradio.pl i dopiszcie także, dlaczego to właśnie do was powinna trafić książka Algorytm. Mamy już teraz, słuchamy legendarnego numeru Black Sabbath w Rock Radio.

To jest bardzo przyjemny kawałek i z tego co wiem, możecie go usłyszeć tylko i wyłącznie na naszej antenie. To klasyka rocka od The Proclaimers w Rock Radio, ale my też nie zapominamy przy niedzieli o klasyce polskiego rocka i już za chwilę posłuchamy sobie no chyba największego hitu grupy Azyl P, więc nigdzie nie odchodźcie i nie wyłączajcie aplikacji Rock Radio.

0: 18 pogadamy ze Spiętym o jego nowej solowej płycie, a także o planach koncertowych na najbliższe tygodnie. A teraz sprawdzamy, co słychać w newsach i pogodzie.
1: Służby zabezpieczają domy po przejściu trąby powietrznej na Opolszczyźnie. Nocna prohibicja zmniejszyła liczbę mandatów za picie alkoholu. Ponad 500 zł i około 20 godzin jazdy. W czerwcu ruszy pociąg do Chorwacji.
2: Rock Radia.
1: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Strażacy zabezpieczają budynki po wczorajszej wichurze w województwie opolskim. W interwencjach brało udział 55 zastępów Straży Pożarnej, mówi strażak z Opola kapitan Łukasz Nowak.
3: W całym województwie opolskim odnotowaliśmy 39 interwencji związanych z warunkami atmosferycznymi. W Balcerzowicach, to miejscowość, która została najbardziej dotknięta, odnotowano uszkodzenia 18 budynków, w tym 11 budynków mieszkalnych. Ich mieszkańcy znaleźli schronienie u członków swoich rodzin.
1: Porywy wiatru podczas wczorajszej nawałnicy wynosiły ponad 100 km na godzinę. Zniszczenia w miejscowości Balcerzowice to z kolei efekt trąby powietrznej, która zrywała dachy. Ukraina otrzymała od Niemiec nową wyrzutnię systemu obrony powietrznej Iris-T. Dla odpierania rosyjskich ataków potrzeba także rakiet obrony przeciwlotniczej, oświadczył prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Nocna prohibicja przynosi skutek w Lublinie. W tygodniu od ograniczenia sprzedaży alkoholu Straż Miejska wystawiła mniej mandatów za spożywanie alkoholu niż dotąd. Jest mniej hałasu i jest bezpieczniej, mówi rzecznik lubelskiej Straży Miejskiej Robert Gogola.
4: Zauważamy ogromną zmianę. Dam tylko przykład taki, że dwa tygodnie temu, w sam weekend, w godzinach nocnych nałożyliśmy 20 mandatów karnych w związku ze spożywaniem napojów alkoholowych. Teraz przez niemalże cały tydzień tych mandatów w godzinach nocnych było 8.
1: W Lublinie tak zwana nocna prohibicja trwa od 23 do 6. Podobne zasady wprowadziło już 180 gmin w Polsce. Od jutra nocna prohibicja zacznie obowiązywać na terenie całej Warszawy. Chóry oraz zespoły wokalne i taneczne wzięły dziś udział w Święcie Kultury Białoruskiej w Białymstoku. To coroczne prezentacje kultury mniejszości białoruskiej w Polsce. Oprócz występów były też kiermasz książek i rękodzieła. Tego lata znowu będzie można pojechać pociągiem do Chorwacji. Adriatic Express wznowi kursy pod koniec czerwca. Pojedzie z Warszawy przez Katowice, a potem Czechy, Austrię, Słowenię do Rijeki. Cała trasa trwa około 20 godzin, a standardowe bilety kosztują od około 500 zł. Tych wzwyż.
2: Pogoda.
1: Około 19, może 20 stopni jutro nad morzem. W pozostałej części kraju delikatnie powyżej 20 do 24 na południowym zachodzie kraju. Niebo przeważnie zachmurzone. Można też spodziewać się przelotnych opadów deszczu, miejscami burz. Na południowym wschodzie Polski wiatr może być też porywisty.
2: Rock Radio 103,7 FM. Na Rock Radio poleca na wynos za

0: No powiem wam, że ten numer poznałem właśnie dzięki Rock Radiu i zakochałem się w nim od pierwszego przesłuchania. To Climax Blues Band, prosto z lat 70. w Rock Radiu, ale my w programie Rock Radio poleca na wynos nie tylko słuchamy klasyki rocka, ale również trzymamy rękę na pulsie nowości muzycznych. No i tak pod koniec lutego ukazała się czwarta solowa płyta Huberta Spiętego Dobaczewskiego, czyli byłego wokalisty i gitarzysty Laocze. Nosi ona tytuł Full HD i znajdziemy na niej 11 numerów inspirowanych tańcem. I jak pewnie zdążyliście się zorientować, ten tytuł Full HD zawiera w sobie również inicjały Huberta. Czy to znaczy, że ten album jest takim studium jego osobowości?
1: Ja sobie w pewien sposób mogłem dorabiać taką filozofię, bo przyznam, że przez kawał czasu nie miałem tytułu na ten album, ale jak gdyby to nie jest problem, bo ja z każdym albumem przeżywałem podobną rozterkę, to nie tak, że wiedziałem, jaki będzie tytuł płyty. Ten tytuł się pojawiał na końcu i faktycznie było tak, że miałem zapisane coś takiego, że Full HD to kiedyś był fajny co najmniej tytuł numeru, albo może i albumu. I właśnie tutaj o tej płycie sobie tak pomyślałem, że mogłoby pasować, nie? Tak jak wcześniejsza płyta, powiedzmy, była płytą, mówię o płycie hardcore, płytą osobistą i taką introwertyczną, ale w ramach tego, że introwertyk z dużą trudnością, ale dzieli się jak gdyby swoją refleksją na temat siebie przede wszystkim, to tu takiej refleksji nie ma i jest, albo może się pojawiają takie refleksje, ale one są tylko na dotyk. Jest tutaj dużo takiej, dużo swobodniejsza jest ta płyta, jeśli chodzi o nastroje. Tam wcześniejsza miała jeden nastrój, ta ma tych nastrojów co najmniej kilka.
0: Spięty gra właśnie trasę koncertową promującą płytę Full HD, ale pojawia się także na imprezach plenerowych i na festiwalach. No i tak 14 czerwca wystąpi w Warszawie na Święcie ulicy Stalowej, 21 czerwca zagra w Zduńskiej Woli na Dniach Miasta, a 5 lipca da koncert w Olsztynie. A mojej całej rozmowy ze Spiętym posłuchacie na rockradio.pl i na Spotify. A już teraz słuchamy kolejnej perełki, którą możecie usłyszeć tylko na naszej antenie. To klasyka rocka od Nazareth w Rock Radio.

0: Proszę bardzo. I tak właśnie brzmi absolutna klasyka polskiego rocka. To KNZ w Rock Radio, a już za chwilę w programie Rock Radio poleca na wynos będziecie mogli zgarnąć kolejną książkę i tym razem to będzie poradnik Sztuka obsługi mężczyzny autorstwa Andrzeja Gryżewskiego. Będzie pytanie konkursowe, więc naszykujcie sobie adres mailowy konkurs@rockradio.pl. Nigdzie nie odchodźcie i nie wyłączajcie aplikacji Rock Radio.
1: Rock Radio. Klasyka

to jest numer, którego doskonale się słucha, niezależnie od tego, jaką tam aktualnie mamy pogodę za oknem i ile pokazują termometry. To klasyka rocka od Garbage w Rock Radio, a my w programie Rock Radio poleca na wynos. Dbamy o to, żeby na waszych półkach z książkami nie było zbyt wiele wolnego miejsca. No i dlatego teraz możecie zgarnąć poradnik Sztuka obsługi mężczyzny. Jego autorem jest Andrzej Gryżewski, seksuolog i psychoterapeuta. I z tej książki dowiemy się, jak być dojrzałym mężczyzną w XXI wieku. Autor obala w niej popularne mity i stereotypy na temat męskości. No i jest też sporo historii zasłyszanych od pacjentów, a po poszczególnych rozdziałach możemy też zrobić sobie testy, z których dowiemy się na przykład, jak wygląda nasza relacja z matką, czy mamy kompleks małego penisa, albo czy jesteśmy people pleaserem. Jeżeli chcecie zgarnąć książkę Sztuka obsługi mężczyzny, to na konkurs @rockradio.pl napiszcie, jak nazywa się Instytut Psychoterapii i Seksuologii założony przez Andrzeja Gryżewskiego. Konkurs @rockradio.pl. Dopiszcie też, dlaczego to właśnie do was powinna trafić właśnie ta książka. A my już teraz słuchamy sobie klasyki polskiego blues rocka. To Breakout w Rock Radio.

0: Numer, który kojarzy mi się z czasami liceum, mimo tego, że ja pod koniec lat 90. do liceum to jeszcze nie chodziłem. To klasyka rocka od Neila Younga w Rock Radio. A że w drugiej połowie lat 80. powstało mnóstwo kapitalnej klasyki rocka, no to już za chwilę jeszcze jeden numer z tamtych czasów dołożymy do pieca, bo wleci prawdziwa petarda od Motley Crue, więc nigdzie nie odchodźcie i nie wyłączajcie aplikacji Rock Radio.
1: Rock Radio.

Po 19 porozmawiamy z Filipem Kosiorem, aktorem i lektorem, i sprawdzimy, gdzie w najbliższych dniach będziemy go mogli zobaczyć w akcji na teatralnych deskach. A już teraz wjeżdża klasyka polskiego rocka od Perfektu w Rock Radio.

0: No dobrze, to ja już wiem, jaki refren będzie chodził za mną przynajmniej do późnych godzin nocnych. To klasyka rocka od T-Rex w Rock Radio. A my tymczasem w programie Rock Radio poleca na wynos sprawdzamy, na co ciekawego warto się wybrać do teatru. No i jeżeli uważacie, że teatr to jest nuda i strata czasu, to polecam, żebyście wybrali się do warszawskiego teatru Potemotem. A to dlatego, że spektakle w nim to często bardzo odważne eksperymenty z tradycyjną formą przedstawienia. Na pewno warto sprawdzić chociażby sztukę Hashtag na dorosłego. Reżyseruje ją Marcin Zbyszyński, a na scenie zobaczymy Marię Sobocińską, Agatę Różycką i Elizę Rycembel. A gdzie będzie ta scena? A no właśnie tego to nie wiadomo do ostatniej chwili, wyjaśnia Filip Kosior, lektor i wiceprezes Potemotem, który także występuje w tym przedstawieniu.
1: To jest też spektakl, który gramy poza siedzibą. To jest spektakl, który się odbywa w kamienicy, w lokalizacji, w której Państwu też nie podam, bo też jest tajemnicą i dostaną Państwo, jak kupicie bilety, więc tutaj jest taka kwestia zaufania, czy na pewno Wam wyślemy, ale wysyłamy, obiecuję. No i to jest spektakl, który się dzieje w mieszkaniu i widzowie obserwują historię czwórki ludzi z różnych perspektyw. No też to jest szalone. Jak Państwo lubicie szalone rzeczy, to tak, to zapraszam.
0: Spektakl Hashtag na dorosłego, wystawiany przez warszawski teatr Potemotem, zobaczymy w poniedziałek, środę i w czwartek, a mojej całej prawie godzinnej rozmowy z Filipem Kosiorem posłuchacie na rockradio.pl i na Spotify. A już teraz, no, legendarny hit Scorpions w Rock Radio.

0: I to jest numer, który niezawodnie dodaje energii na resztę dnia. To ważne, zwłaszcza dla tych z was, którzy coś tam jeszcze mają do zrobienia w niedzielny wieczór. Chociaż z drugiej strony, co jest do zrobienia w niedzielny wieczór? Na pewno, niezależnie od tego, co robicie, to bądźcie z Rock Radiem, a to dlatego, że już za chwilę będzie można zgarnąć kolejną, no i ostatnią już tego wieczora książkę. To będzie Kryminał Przeprawa autorstwa Marka Stelara. Będzie pytanie konkursowe, więc naszykujcie sobie adres mailowy konkurs@rockradio.pl. Nigdzie nie odchodźcie i nie wyłączajcie aplikacji Rock Radio.
1: Rock Radio. Rock Radio.
2: Rock Radio.
3: Rock Radio.
4: Rock Radio. Klasyka rocka.

Za każdym razem mam ciary, kiedy słucham tego numeru. To klasyka rocka od Simona i Garfunkela w Rock Radio. A my w programie Rock Radio poleca na wynos nie tylko słuchamy klasyki rocka, ale również dbamy o to, żebyście w weekend się nie nudzili. No i dlatego teraz, po raz ostatni, podczas tego niedzielnego popołudnia, zaglądamy do szafy z książkami. I tym razem możecie zgarnąć kryminał Przeprawa autorstwa Marka Stellara. Jego akcja toczy się zimą w Świnoujściu. Morze wyrzuca na brzeg ciało nagiej kobiety. Sprawę bada aspirant Małgorzata Podrzycka, która niedawno wróciła w rodzinne strony po 20 latach nieobecności. Szybko okazuje się, że klucz do tej zagadki leży zagrzebany gdzieś w mrocznych wspomnieniach z dzieciństwa, policjantki. Ciąg dalszy oczywiście należy sobie doczytać już na własną rękę. Jest taka możliwość, dlatego że teraz możecie książkę Przeprawa zgarnąć. Napiszcie na konkurs @rockradio.pl, jaki tytuł będzie nosić najnowsza książka Marka Stellara, która ukaże się w najbliższą środę. Konkurs @rockradio.pl i dopiszcie też, dlaczego to właśnie do was powinna trafić książka Przeprawa. A my już teraz wchodzimy na wysokie obroty, bo wjeżdża petarda od Aerosmith w Rock Radio.

0: to jest jeden z tych numerów, które usłyszycie tylko i wyłącznie na naszej antenie. To taki smaczek prosto z lat 80. od Flash and the Pan. My tymczasem powoli zbliżamy się do 20. Po 20 zapraszam Was na spotkanie z płytą tygodnia Rock Radia, wybraną Waszymi głosami na naszym Facebooku, a zapraszam w imieniu Ryśka Brzezińskiego. Natomiast po 22 zapraszam Was na spotkania z niezłymi gośćmi Rock Radia. Ja nazywam się Kuba Kaleta. Dzięki za dziś. Ponownie słyszymy się w poniedziałek od 10. Trzymajcie się i do usłyszenia. Pa!
1: Rock Radio.

0: Rock Radio. To jest Płyta Tygodnia w Rock Radio.
1: Dzień dobry, wieczór, skoro już po 20, to pora, by włączyć sobie kolejną Płytę Tygodnia. Jak zawsze wybraliście ją na Facebooku Rock Radia i tym razem zdecydowaliście, że przeniesiemy się do roku 1972 i zapuścimy sobie szóstą płytę Deep Purple, czyli Machine Head. Płyta, można by powiedzieć, krótka, ale za to bardzo treściwa. Oryginalnie znalazło się na niej tylko 7 numerów, ale na wersji z roku 97 panowie dołączyli do niej When a Blind Man Cries, który co prawda powstał podczas sesji nagraniowych Machine Head, ale wylądował dopiero na stronie B singla Never Before. No to pora przejść do pierwszego na płycie Highway Star, który został napisany niemalże na kolanie w autokarze, którym Purple podróżowali podczas trasy. A napisanie go sprowokowało pytanie od pewnego dziennikarza, który chciał dowiedzieć się, jak powstają utwory Deep Purple. No to jedziemy. Rysiek Brzeziński, zapraszam.

0: To jest Płyta Tygodnia w Rock Radio.
1: Dziś słuchamy szóstej płyty w dorobku Deep Purple, czyli Machine Head z roku 1972. Panowie nagrali ją w słynnym mobilnym studiu Rolling Stonesów, w którym powstało wiele innych legendarnych płyt. Żeby wymienić tylko trzecią i czwartą płytę Led Zeppelin czy Sticky Fingers i Exile on Main Street Stonesów. Ale nie równało się to ze spokojną pracą, między innymi z powodu pewnego pożaru. Panowie mieli zabukowane kasyno w Montreux, które miało posłużyć jako baza dla mobilnego studia. Jednak tuż przed ich przyjazdem ów lokal spłonął doszczętnie po koncercie Franka Zappy i jego zespołu Mothers of Invention. Jeden z fanów wystrzelił flarę prosto w sufit kasyna, co doprowadziło do tej katastrofy. Purple dopiero po tygodniu znaleźli zamknięty na zimę Grand Hotel, w którym mogli zainstalować się ze sprzętem, ale cała ta historia posłużyła im do skomponowania jednego z najsłynniejszych rockowych numerów wszechczasów. Pora na Smoke on the Water.

0: To jest Płyta Tygodnia w Rock Radio.
1: Powoli kończymy przygodę z dzisiejszą płytą tygodnia, którą jest Machine Head Deep Purple. Pierwsze wydanie płyty wieńczył Space Trucken, którego przed momentem słuchaliśmy. Choć w wersji studyjnej kawałek ma mniej niż 5 minut, to na koncertach panowie potrafili rozciągnąć go aż do 20 minut. Warto jeszcze wspomnieć, że album, który obok Paranoid, Black Sabbath czy czwartej płyty Led Zeppelin, stanowiący podwaliny heavy metalu, stał się międzynarodowym hitem. Był największym sukcesem komercyjnym Deep Purple i był numerem jeden w Wielkiej Brytanii, a w Stanach Zjednoczonych zajął 7 miejsce na liście Billboardu. Przed nami ostatni kawałek, dołączony do Machine Head dopiero po latach When a Blind Man Cries, który uznawany jest za jedną z najpiękniejszych ballad w dorobku Deep Purple. A płyta tygodnia wraca za tydzień. Jak zawsze zagłosować na nią będziecie mogli na Facebooku Rock Radia. Rysiek Brzeziński, na razie trzymajcie się.

0: Niezły gość na weekend w Rock Radio 103 i 7 FM.
1: Hej, Turysiek Brzeziński, to jest audycja Niezły Gość. Przy drugim mikrofonie właśnie ten rzeczony dzisiejszy niezły gość, Karol Drost. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, dobry wieczór.
1: No właśnie, dzień dobry, dobry wieczór, bo to o różnych porach można sobie posłuchać. Mam wielką przyjemność z tobą porozmawiać po prawie 4 latach od naszej pierwszej rozmowy, więc na pewno sobie trochę tam powracamy, co tam wtedy było. Ja tylko dla przypomnienia, na pewno ci, którzy chodzą na musicale i orientują się w tym środowisku, w tych sytuacjach, no to doskonale wiedzą, kim jest nasz dzisiejszy niezły gość. Ja tylko dopowiem. Aktor, wokalista, showman, tancerz, choreograf, hydraulik. A nie, ty hydraulikiem nie jesteś.
2: Jeszcze nie, ale mój tata jest. Mój tata. Także w rodzinie jest hydraulik.
1: To kurczę, to zobacz, jak ja trafiłem.
2: Tak.
1: A byłbyś w stanie jakąś rurę odetkać? Jak to?
2: Rurę odetkać? Nie wiem, bo dawno nie próbowałem, aczkolwiek nosiłem grzejniki, gdzieś tam takie podstawy poznawałem, więc zawsze jest do czego, jak to się mówi, tam, nie wiem, przebranżowić w razie w... Nie, śmieję się oczywiście, ale takie podstawowe czynności w domu staram się ogarniać.
1: No to kurczę, to o tych rzeczach wtedy ostatnim razem to nie rozmawialiśmy.
2: Tak.
1: Ale to jest naprawdę ciekawe. Pomagałeś ojcu, mówisz, jako dzieciak?
2: Tak, jako dzieciak pomagałem ojcu. To znaczy, no, wyjechałem z domu rodzinnego, jak miałem 18 lat, 19, na studia, więc do tego czasu jakby tak próbowałem różnych rzeczy. Moja mama za to jest księgową, prowadzi własną działalność, więc również miałem taką historię w papierkach. Bardzo lubiłem liczyć, uzupełniać dane. A potem pojawił się taniec, śpiew i jakoś tak wyszło.
1: No, ale w razie gdyby tam na scenie jakiś kaloryfer poszedł, albo gdyby trzeba było dodać jedną cyfrę do drugiej,
2: to wiem do kogo dzwonić w razie tego.
1: A na gorąco to nawet i ty byś coś wymyślił, jestem tego pewien. No właśnie, a propos też wymyślania, bo to jest potrzebne przy pisaniu tekstów piosenek, tym jeszcze też się zajmujesz, zwłaszcza ostatnio.
2: Tak, przyznam szczerze, że sam tego nie robię, tylko robię to z przyjacielem moim serdecznym, Wojtkiem Danielem. On ma nieprawdopodobną taką, dar do tego. Kiedyś wysłał mi fragment swojego wiersza, taki wstał pewnego ranka i napisał wiersz o mgle. I mi to wysłał. Ja mówię, i w tym momencie narodził się pomysł, że ja zrobię pewną rzecz, o której zaraz porozmawiamy, razem z nim. Więc ja jestem w tym duecie od tego, żeby wymyślić świat, żeby go opisać, żeby go nazwać, żeby jak najwięcej tych przymiotników tutaj się znalazło, a potem to wszystko powstaje razem i w tym tam w tandemie tworzymy.
1: A, czyli to tak wygląda, ale jakiś tam tekst konkretny piosenki i tak udało ci się napisać
2: w tym waszym dziele? Wspólnie, cały czas wspólnie inspirujemy się wzajemnie codziennością, światem, ale też się wspaniale dopełniamy, więc taka krytyka wzajemna jest tutaj budująca dla każdego z nas, więc nie, całego numeru nie wyplułem. Mówiąc kolokwialnie, jakby sam tylko wszystko powstawało tak synchronicznie.
1: A nie próbowałeś kiedyś?
2: Próbowałem kiedyś, ale powiem szczerze, że już my napisaliśmy we dwóch tych numerów już kilka, nawet kilkanaście. I wciąż jak się do tego zabieram, to jednak ten autorecenzor jest zawsze taki bardzo krytyczny, więc ja w sumie nie potrafię ocenić, jak te moje piosenki, które sobie jakby gdzieś tam piszę z potrzeby chwili, czy jakiej one są wartości. Zawsze jest to ważne, żeby komuś to puścić, pokazać. Ważna jest też melodia. Jeżeli chodzi o piosenki, no to drugim nośnikiem, nawet moim zdaniem ważniejszym, jest ta muzyka, jest ta melodia, w której podany jest ten tekst, więc jest to jest bardzo skomplikowane. Ale tak, napisałem sam jakieś piosenki, ale nie związane z projektem właśnie Bieguny.
1: Okej, do biegunów, o których już wspomniałeś, to sobie jeszcze przejdziemy, ale ja bym chciał jeszcze sobie takie, wiesz, wycieczki porobić tu i tam, przebrnąć na przykład przez kilka rzeczy, które ty w swoim życiu już zrobiłeś, a właściwie to przez ostatnich kilka kilka lat tak naprawdę, no bo masz na koncie wspominany już w poprzedniej naszej rozmowie musical Rock of Ages, fantastyczna rzecz dla fanów muzyki rockowej. Masz też oczywiście na koncie Złapnie, jeśli potrafisz, łamane na Catch Me If You Can. Tutaj wiadomo, licencyjne historie mają wiele do powiedzenia. Piękna i Bestia też w Poznaniu. W ogóle jeszcze mnóstwo innych rzeczy. Czy tobie jest łatwo, albo może już trudno, łapać się w tym wszystkim, co sam robisz?
2: To jest faktycznie dosyć ciekawe pytanie. Cały czas szukam. Faktycznie mam na swoim koncie już wiele głównych ról w tych musicalach, które wymieniłeś, ale też wielu innych. Można powiedzieć, że mam odhaczone na swojej takiej liście marzeń już większość z tych tytułów. Na pozostałą część muszę poczekać parę ładnych lat, bo jeszcze musi mi trochę ten pesel.
1: Siwy włos musi się pojawić gęstszy, tak.
2: To prawda. Ale nie, no naprawdę mogę się pochwalić takim dosyć bogatym portfolio wykonawczym i szukam, bo przez te 4 lata, kiedy ostatnio się słuchaliśmy, faktycznie wydarzyło się dosyć dużo, bo w międzyczasie stałem się choreografem i moją właśnie pierwszą choreografią do musicalu był tytuł Piękna i Bestia. I tam, że tak powiem, spełniłem swoje marzenia. Od tamtej pory zdarza się to, że tych choreografii jest coraz więcej do zrobienia. Zostałem też w międzyczasie reżyserem, bo zostałem zapraszany do tego, żeby spektakl poprowadzić. Reżyserem i choreografem jednocześnie. Pracuję ze studentami w Akademii Muzycznej w Bydgoszczy, ale też ostatnio robiłem taki spektakl świąteczny Zagnione kolędy w warszawskiej operze kameralnej i tam również pełniłem funkcję reżysera i choreografa. Więc tego jest naprawdę coraz więcej i trudno mi się jest połapać, a ostatnio jeszcze przybrałem sam taki płaszcz producenta wydarzeń artystycznych, więc robię oferty, sprzedaję koncerty, rozmawiam z dyrektorami, trochę jakby korzystam z tego, z tej siatki, nazwijmy to, znajomości, którą udało mi się tutaj skompletować przez te lata, bo w sumie mija już 16 lat odkąd chodzę po scenie i zarabiam, jak to się mówi, tym na życie, to trochę ludzi udało się poznać tutaj swojej ścieżce. No i po prostu rozmową, taką otwartością staram się załatwiać różne sprawy, żeby cały czas te umiejętności swoje interpersonalne tutaj pielęgnować.
1: A to jest bardzo ważne, ale tak się zastanawiam, czy 16 lat temu, kiedy właśnie wchodziłeś do tego zawodu de facto, to czy wyobrażałeś siebie właśnie w roli, no właśnie tak jak mówisz, kogoś, kto chodzi od sponsora do sponsora, że trzeba załatwić tutaj jakąś promocję, pieniądze na rozwój własnego projektu. Przypuszczałeś, że taka rola, nomen omen, będzie tobie kiedykolwiek dana?
2: Zupełnie nie. Zupełnie inny był plan, jak to się mówi. Zanim zacząłem moją przygodę z teatrem, a to było dosłownie ten przełom maturalny, to miałem tak zwaną deskę ratunku, że jak nie uda mi się dostać na studia, to te artystyczne, to będę po prostu w papierkach. Będę pracował u mamy, będę tutaj liczył, bo też to bardzo lubiłem.
1: Czyli jednak droga hydraulicza nie byłaby dla ciebie.
2: Nie, raczej chyba nie. Wolałem jakieś takie matematyczne te cyferki, ale widzisz, bo z drugiej strony jest to teraz połączenie takiej artystycznej drogi z tymi tabelkami, bo tak naprawdę to przecież przygotowanie kosztorysu to wcale nie jest taka łatwa sprawa.
1: Mamy mogłeś się poradzić, prawda?
2: Tak, to prawda. W ogóle moja mama jest moją też księgową, bo teraz od 2 lat założyłem stowarzyszenie, więc, więc papierkowa robota przypadła teraz na moją mamę, taka żeby to finansowo wszystko pospinać. Więc nie myślałem w ogóle o tym, że tak to się skończy. Byłem wtedy skupiony na tym, żeby robić fajne role, żeby się rozwijać, żeby aktorsko tutaj działać mocno, żeby siebie odkrywać, samego siebie poznawać, takie te emocje, jak nimi operować. Więc totalnie światło było zupełnie na coś innego postawione. No ale życie pisze scenariusze po swojemu. I to też jest to, co wspomniałem wcześniej, że ci ludzie, których poznawałem przez te lata, różnych ludzi, bo przecież ja, prowadząc taki zawód freelancera, nie będąc wciąż po tych 16 latach związany z żadnym miejscem na stałe, no to jeżdżę po całej Polsce. Mam też epizod w Niemczech, w teatrze. No i mówię, tych ludzi przewinęło się multum i każdy zostawił gdzieś taki swój mały kierunkowskaz, drogowskaz, za którym ja jakby podążałem, więc jest to taka wytyczna, czy taka wspólny mianownik tych wszystkich ludzi, tych wszystkich wskazówek, które do tej pory gdzieś tam na moim w mojej karierze się pojawiły.
1: Dobra, zmieniając już zupełnie temat i jakby przechodząc do dania głównego naszej dzisiejszej rozmowy, to zapytam cię tak, Mickiewicz czy Słowacki?
2: Mickiewicz.
1: A dlaczego?
2: Ja jestem Dimi Mickiewicz i oto od w sumie szkoły podstawowej. Wiadomo, że młody człowiek, co on może wiedzieć o poezji, albo ma się w pewnym sensie wrażliwą duszę, albo ma się ucho, albo nie wiem, dryg do tej poezji. No nie każdego interesuje, chociaż z tego co wiem, młodzież wraca, a nawet nie wraca, bo w sumie tu jeszcze nie była, ale często sięga po poezję. I to jest, i to jest piękne. Ja jako ten młody człowiek na lekcji języka polskiego, dlaczego właśnie Tim Mickiewicz? Bo do mnie jego poezja trafiała od razu. Ja słuchałem tych fragmentów Dziadów, słuchałem tych tekstów, tych wierszy i mówię, kurczę, jakby nie znam gościa, ale do mnie to trafia. Nie z taką wrażliwością, z jaką trafia to do mnie teraz, po latach, ale jakby rozumiałem go jeden do jednego. Teraz z perspektywy czasu już poznałem go bardziej, bo zaznajomiłem się z biografią, nie autobiografią, tylko biografią naszego Adama, więc wiem już, w jakich momentach powstawały poszczególne dzieła, więc jest to jeszcze bardziej dla mnie zrozumiałe, że i jestem upewniony w tym przekonaniu, że jednak Tim Mickiewicz.
1: Okej, okay, no to mamy tutaj wyjaśnione. A dlaczego o to pytam? No bo i Mickiewicz, i Słowacki to są postacie, wokół których koncentruje się fabuła musicalu, chociaż na razie w sumie koncertu, takiego fabularyzowanego pod tytułem Bieguny, o czym już zresztą wspomnieliśmy wcześniej. I od razu uprzedzam, to będzie rzecz niedostosowana do wieku, w którym panowie żyli i tworzyli, tylko będzie to rzecz bluesowa, a wręcz momentami, jak mi zdradziłeś, rockowa.
2: Tak, jest to totalnie inny klimat, niż by się wydawało. Ja przyznam szczerze, że podczas pisania, podczas tworzenia tego dzieła, tego spektaklu, tekstów i libretta i tekstów piosenek, to słuchałem sobie w ogóle Józefa Elsnera na Spotify'u i tak myślę, kurczę, a jakby to brzmiało właśnie tak tradycyjnie z tamtych czasów. I to byłoby inspirujące, ale właśnie inspirujące, bo opowiedzieć tę historię wykorzystując tę muzykę, no można by, ale wydaje mi się, że trochę byłaby za nudna i nie trafiałaby w taki sposób, w jaki chcemy, żeby trafiła. Więc ten pomysł bluesowy pojawił się na tam, nie wiem, drugiej czy trzeciej rozmowie z rzędu, takiej z realizatorami, z Tomaszem Szymusiem, który skomponował muzykę do tego spektaklu, że pojawił się blues. Ten pomysł bluesa i tej stylistyki bluesowo-rockowej, bo blues jakby czerpie z korzeni takich właśnie, takich, nie wiem, wygnańczych. Jak tylko spojrzymy na naszego Mickiewicza i Słowackiego, emigranci, którzy bardzo szybko gdzieś tam zostali w pewnym sensie oddaleni od ojczyzny, od kraju. Była ta
1: tęsknota do kobiet też, oczywiście. To w bluesie istotny czynnik.
2: Bardzo, mówię, to jakby bierze się, nie wiem, słowo blues, otwiera się słownik, co ono oznacza i czym się charakteryzuje i pasuje jeden do jednego w tę historię, którą my opowiadamy, czyli o ludziach takich, nie wiem, jakichś takich pozostawionych, pokrzywdzonych w pewnym sensie, chcących opowiedzieć tę historię, wykrzyczeć ją wręcz. To się idealnie komponuje, a jeszcze muzyka bluesowa jest taka piękna, że tak naprawdę nie potrzebujemy wielkiego instrumentalium, wystarczy gitara, perkusja, są to takie rzeczy, śmiejemy się, które emigranci mogliby spakować na furmankę i z nimi pojechać, z gitarą, z harmoniką, więc to już w ogóle nam się jakby broni, że znowu tak, znowu blues, tak. Więc nie wiem, jak to teraz jest z tymi młodymi ludźmi. czy oni słuchają bluesa, czy nie, ale nasz spektakl, nasz koncert również nie jest skierowany tylko dla młodych ludzi, dla takich maluchów, jak to się nazywa, tylko dla tych troszkę już starszych, którzy ten gatunek sobie cenią i wiedzą po co go słuchają.
1: Powiem ci, że w ogóle ta młodzież potrafi zaskoczyć i to pozytywnie, jeżeli chodzi o dobór muzyki, czy no czegokolwiek. Ja miałem taką styczność, wiesz, że ostatnio uczestniczyłem w zajęciach na uczelni, właśnie ze studentami i naprawdę potrafią bardzo pozytywnie zaskoczyć na każdym polu.
2: Wydaje mi się, że są różnorodni, że teraz już słucha się muzyki, no wiadomo, przez te portale streamingowe i nie tylko, to i tę taką losowość, gdzie utwory idą jakby jeden za drugim i są różnorodne, to faktycznie zgodzę się z tobą, że moglibyśmy się młodzieżą zaskoczyć. No ale też jakby został ten blues wybrany dlatego, żeby troszkę urozmaicić widownię naszą i koncertową, i spektaklową, no bo mamy tematykę, która może być zarówno edukacyjna, no bo sięgamy po Słowackiego i po Mickiewicza, więc może to być takie edukacyjne, poszerzające wiedzę i zakres wiedzy na temat tych ikon, ale za to właśnie blues nam przybliży do tego spektaklu osoby z innego grona, więc to jest piękne, że znajdzie każdy coś dla siebie.
1: No tak, zdecydowanie. No i będą oczywiście tam poruszone, czy też nawiązane, przynajmniej będą klasyki Oda do młodości, tutaj wyczytuję, prawda, do M, Beniowski.
2: Tak, tak.
1: To wszystko tutaj będzie, tak?
2: Tak, to wszystko będzie, nie jeden do jednego, bo byśmy, wydaje mi się, nie wytrzymali. Staraliśmy się jednak podawać ten tekst w taki sposób w miarę uwspółcześniony, ale faktycznie pojawiają się fragmenty, bo były one inspiracją do tych poszczególnych numerów, no bo te teksty powstawały, to nie była żadna fikcja literacka, tylko one były takim lustrem rzeczywistości. Więc żeby opowiedzieć tę historię tak, jak chcemy ją opowiedzieć, to jest jakby nieodłączny tutaj, nieodłączna rzecz, żeby te teksty się po prostu pojawiły. Więc tak, występują w prawie każdym numerze, ktoś może się doszukać tych fragmentów właśnie z tych dzieł, z Dziadów, z Listy do M.
1: Tutaj warto oczywiście wspomnieć, że działacie w takim triumviracie, tridente, jak to niektórzy też mawiają w piłce nożnej, czyli tak, jesteś ty, jest Wojciech Daniel, który też się przyczynił do napisania tekstów i w ogóle przy librettcie chyba też coś tam maczał. No i Tomasz Szymuś wspomniany, czyli twórca muzyki, no i główny kompozytor, co by tutaj nie mówić. No i właśnie, to libretto, słowo klucz, bo to oznacza, że macie gotowy jakiś scenariusz pod musical, ale na razie wystawiacie to jako koncert na festiwalu Off Północna w Łodzi 23 kwietnia, tak?
2: Tak jest, 18:30. Dokładnie tak, zaczynamy od koncertu. Wydaje mi się, że z prostej przyczyny na kosztorys, jakby budżet spektaklu, to jest duże przedsięwzięcie. Trwają rozmowy z różnymi miejscami nad tym, jak mógłby wyglądać jakby kształt tego spektaklu i kto mógłby się podjąć jego produkcji. No bo dla tych niewtajemniczonych to pozwolę sobie na podsumowanie, że produkcja taka musicalowa, średnia nazwijmy to, zaczyna się od 500 tysięcy złotych, a taka większa na dużej scenie do 1 500 000 albo i więcej.
1: No to nie są małe pieniądze.
2: Szczególnie, że w większej mierze nasze te instytucje kultury, teatry muzyczne są finansowane z państwa, z ministerstwa i w niejednym przypadku jest to budżet na cały rok takiej instytucji. No więc jakby odpowiedź jest prosta. Zacznijmy od czegoś, co możemy wyprodukować, czyli koncert. Mamy tekst, mamy libretto gotowego spektaklu, więc mówię, nie poddajemy się. Mamy już tak sobie pozwolę zdradzić, kilku sponsorów, kilka osób, które są zainteresowane samym tematem, już że tak powiem, podjęli się tego, że doinwestują i dorzucą się do tej puli, za co jesteśmy bardzo wdzięczni, ale jednak wciąż te pieniądze są potrzebne i będziemy je zbierać. Jeżeli jest ktoś chętny, kto słyszy tę audycję i chciałby się przyczynić do stworzenia takiego autorskiego musicalu, który ma naszym zdaniem, jako zdaniem twórców i nie tylko, bo już w sumie pokazujemy to libretto i tę muzykę już za chwilę szerszemu gronu, no to jakby zapraszam do kontaktu, bo na pewno znajdzie się pole do rozmowy. Ale tak, no koncert 14 numerów autorskich, które już powstały. W poniedziałek, w tamtym tygodniu mieliśmy okazję usłyszeć się po raz pierwszy w takiej pełnej krasie, z pełnym składem instrumentalnym. No to jest wzruszenie, aczkolwiek ja nie jestem taki miarodajny, bo jakby to we mnie pracuje już od wielu, wielu lat. Więc jak tylko usłyszałem pierwsze brzmienia, pierwsze dźwięki tej muzyki, to już łezka się kręciła wokół. Ale powiem jeszcze tak, że dziś mamy 18 kwietnia, o godzinie 18 pojawi się singiel i oficjalny klip.
1: Potem co mi wysłałeś, tylko tak, uprzedzę?
2: Tak. Ten właśnie numer...
1: Fajny kawałek, naprawdę świetny, bardzo dobrze się tego słucha.
2: Cieszę się. Tych numerów będzie oczywiście więcej na koncercie 23 kwietnia, ale dziś oficjalnie on jakby wpada w trybiki internetowe i będzie on do znalezienia przez każdego. Więc zachęcam jako taka zajawka tego, czego się można spodziewać i po koncercie, i po musicalu, bo jest to numer otwierający cały spektakl. To zachęca. Więc tak, koncert, jeszcze raz koncert. Po pierwsze jest to też taka okazja do zapoznania ludzi w ogóle z tym tematem, żeby przypomnieć im, że ktoś taki był. Znaczy wiadomo, to jest oczywiste, bo jakby ludzie nie wyprą, że był ktoś taki jak Mickiewicz i Słowacki, ale jednak, że oni się znowu pojawiają w tej naszej takiej domenie publicznej i jeszcze ktoś robi z tego koncert i w ogóle musical i muzyka bluesowa, więc mamy zamiar jeździć po tych największych salach koncertowych w Polsce, ale też po centrach i domach kultury, po teatrach, żeby, jak to ja się śmieję, a może nie śmieję, tylko mówię, że muzyki słucha każdy. Do teatru nie chodzi każdy. No więc jakby przez muzykę do serca i od tego chcemy zacząć.
1: Ja tylko jeszcze dodam dwie rzeczy. Po pierwsze, jeśli słucha nas jakiś szalony milioner albo szaleni milionerzy, no to wiecie, gdzie się zgłaszać. A druga rzecz to o tej premierze, no to my już to mówimy niejako z przeszłości. Dla nas teraz to jest teraźniejszość, ale mówimy już z przeszłości, bo oczywiście kiedy jest premiera tej naszej rozmowy, no to jest poniedziałek. Ja teraz właśnie a propos jeszcze wielu rzeczy, wielu zadań w życiu, chciałem nawiązać do tego, o czym rozmawialiśmy przez telefon jeszcze, jak się umawialiśmy na wywiad, bo tam wyszło, że od jakiegoś czasu obaj jesteśmy ojcami. Tak. Ciut dłużej ode mnie. No i z własnego doświadczenia wiem, że to komplikuje pewne sprawy, ale to nic złego oczywiście, te komplikacje, ale się zastanawiam, jak to wygląda w przypadku kogoś, kto jednego dnia gra coś w Łodzi, drugiego na przykład w Trójmieście, a trzeciego jedzie do Rzeszowa, bo tam też coś się dzieje.
2: Tak, właśnie teraz jestem w Rzeszowie. Pozdrawiam serdecznie z Rzeszowa.
1: No więc właśnie do tego Rzeszowa nawiązałem.
2: Tak. No jest to trudne. Trudne jest bardzo, aczkolwiek każdy inny jakby człowiek ma też swoje inne trudności, inne przeszkody i też tutaj dziecko potrzebuje uwagi, potrzebuje czasu i też ten czas staram się dać oczywiście, bo nie odpuszczam żadnej chwili, którą posiadam prywatnie.
1: Czyli rola ojca jest tą najważniejszą rolą w twoim życiu, mówiąc.
2: Tak, ona mnie naprawdę tutaj też buduje i tworzy, kreuje, bo mam trzyletniego synka i przez te 3 lata zmieniło się dużo. Przede wszystkim to, że tego czasu nie ma już w ogóle zupełnie na nic, bo faktycznie jeżdżę Szczecin, Poznań, Warszawa, Rzeszów, Kraków i jeszcze różne inne miejsca. Tam, gdzie mogę, zabieram swoją rodzinę, zabieram młodego, zabieram moją małżonkę, która też notabene prowadzi taki sam jakby styl życia jak ja, bo również jest aktorką.
1: Tak.
2: No wszystko jest kwestią organizacji tego czasu, ale mnie to jakby, no mówię, mówiąc chyba młodzieżowo, jara, że mogę pokazywać swojemu młodemu ten świat, bo tu zdradzę taki mały niuansik, że mnie nikt nie ostrzegł, jak to wygląda, bo jestem rodzynkiem, jeżeli chodzi o takie tutaj artystyczne, profesjonalnie takie, można powiedzieć, podejście, bo wiadomo, że rodzice i dziadkowie mają taki dryk artystyczny i śpiewają i grają.
1: Skąd się to musiało wziąć?
2: Tak, to wszystko jest wiadomo, gdzieś tam genowo przekazane, ale jednak nikt nie odważył się z różnych powodów pójść w to profesjonalnie. Ja poszedłem i to mnie dużo uczy i będzie uczyć wciąż, czym to się je i z czym to się wiąże, ale ja mam tę przewagę, że mogę o tym opowiedzieć mojemu dziecku, mojemu synowi, że mogę go uprzedzić. Już się zdarza tak, już on mówi, zasuwa już pełnymi zdaniami, jest szalony i temperamentny, jak mamusia. Nie, i tak oczywiście też, ale chodzi o to, że on stoi na przykład na koncercie w kulisach i on patrzy, w ogóle jakby widział, jakiś kosmos, nie? Jakiś wybuch supernowej. I on mówi, tata, ja też, jak będę duży, to ja też będę śpiewał, nie? I ja mam tak, z jednej strony piękne i to jest wzruszające, a z drugiej strony tak, synku, ale jakby przyjdzie taki dzień, że powiem ci coś więcej i wtedy sam stwierdzisz, czy chcesz w to iść.
1: To nie jest łatwy kawałek chleba, z pewnością.
2: No nie jest łatwy, ale też jest piękny.
1: Tak.
2: Bo zawód aktora, no jak żaden inny, pozwala wcielać się każdego dnia w kogoś innego. Mhm. To nie chodzi o to, żeby uciekać od życia codziennego, ale chodzi też o to, że no można być każdym. Można być w jednym życiu, przeżyć dziesiątki innych żyć. I to jest piękne.
1: Tak, ile razy przecież stawaliśmy na przykład przed lustrem i stroiliśmy minę, albo się przebieraliśmy jakoś. No to wiadomo, to jest ten element.
2: Sam kostium, sam jakiś karnawał takich przebieranych, taki w przedszkolach czy w szkołach. Tak. Wydaje mi się, że każdy ma to ze sobą. To tak, to są takie podwaliny aktorskie.
1: Człowiek się chce wczuć właśnie, nie? W taką rolę, powiedzmy, nie?
2: Tak, i naprawdę nie ma takiego innego, tak mi się wydaje przynajmniej, chyba że niech ktoś mi napisze wiadomość prywatną, że ja mam tak samo w swoim zawodzie, ale to jest na pewno piękne i trochę uzależniające. Ale no mówię, ma też wiele tych ciemniejszych zakamarków ten zawód i ja mam taką przewagę, że mogę o tym wszystkim opowiedzieć mojemu synowi. No i mówię, wyboru dokona sam. Ale no jest to piękna rzecz. Patrzeć na człowieka, który widzi wszystko po raz pierwszy, przeżywa to po raz pierwszy i można sobie tylko tak myśleć, o, ja też tak kiedyś miałem.
1: Karol Drozd, czyli aktor, wokalista, showman, choreograf, no wiele tych funkcji, reżyser też i pedagog, dzisiaj był niezłym gościem w Rock Radio. Wielkie dzięki.
2: Wielkie dzięki, pozdrawiam.
0: Niezły gość na weekend w Rock Radio. 103 i 7 FM.

0: Niezły gość na weekend w Rock Radio 103 i 7 FM.
1: Mamy taki skład osobowy w studiu, że jestem ja, czyli Kuba Kaleta, i jest również niezły gość Rock Radia, którym dzisiaj jest Lidia Sadowa. Cześć.
2: Cześć.
1: Lidia Sadowa jest aktorką, którą kojarzycie na przykład z seriali Royst, Żmijowisko, Barwy Szczęścia, Szpilki na Giewoncie, Rancho, ale również Lidia Sadowa jest głosem, który kojarzycie.
2: Tak.
1: Kochani słuchacze.
2: Jest taka szansa, acz trochę go zmieniam czasem, więc na przykład Elzy, która przyniosła mi chyba największą popularność w dubbingu, możecie nie kojarzyć, bo Elza mówiła troszkę niżej.
1: No to teraz już skojarzyliście, albo wasze dzieci skojarzyły, nie wiadomo. Ale my dzisiaj będziemy rozmawiali o, znaczy też trochę o dubbingu sobie pogadamy. Natomiast pretekstem do naszego spotkania jest premiera serialu Przesmyk, 31 stycznia ta premiera. Ten serial wyreżyserował Jan Matuszyński, a w rolach głównych m.in. Lena Góra, Karol Pocheć, Andrzej Konopka i Bartłomiej Topa. 6 odcinków, taki jest plan, jeśli chodzi o premiery tego serialu. Nie będę ci kazał opowiadać, o czym jest serial Przesmyk, bo ja to zrobię za ciebie, bo ja to... Wiesz,
2: bo ja nie wiem nawet, ile mi wolno opowiadać, a ile nie. Zawsze się w tym gubię, jeszcze coś palna, potem będzie, wiesz.
1: No ale to, wiesz, ja zawsze buduję narrację tak, żeby nie zdradzić słuchaczom tych najważniejszych plot twistów. A w Przesmyku jest dużo plot twistów.
2: To prawda.
1: No, dobra, ale teraz mamy tak. Jeśli chodzi o serial Przesmyk, o czym zapomniałem, tak, wiesz, dygresyjnie, ale zaraz do tego być może wrócę, może sobie przypomnę, może nie mam pojęcia. Więc tak, uwaga. Mamy wiosnę 2021 roku, wtedy się toczy akcja Przesmyku. Główną bohaterką jest Ewa Oginiec i w tej roli Lena Góra, a drugim głównym bohaterem, chociaż mniej obecnym na ekranie, jest Skinner.
2: Skinner.
1: Tak, czyli Karol Pocheć. I oni są parą polskich agentów, którzy rozpracowywują Białorusinów. Ewa jest w ciąży, ale podczas jednej z akcji traci dziecko. To nie jest jakiś wielki spoiler, bo to się okazuje już dość szybko. Ewa trafia na wieś do swojej starszej siostry, Pauliny, czyli do ciebie, tak. Która, ty Paulina, mieszkasz, twoja postać mieszka w pobliżu wschodniej granicy. Już wiem, o czym sobie miałem przypomnieć, zaraz ci powiem o tym. I gdy Ewa powoli dochodzi do siebie, to dowiaduje się, że Skinner zostaje zdemaskowany i porwany przez białoruski wywiad. I mu tam robią niemiłe rzeczy różne.
2: Przyjeżdża jakiś podejrzany typ, mówi jej, wszystko się zmienia. I znowu mi psuje w rodzinie.
1: Tak. I tutaj dalej już nie zdradzamy, no bo to jest tamtego. W ogóle uważam, że ja jestem winien słuchaczom wyjaśnienia, o co chodzi z tym Przesmykiem.
2: Tak.
1: Bo też zrobiłem research. Tytułowy Przesmyk, chodzi o Przesmyk Suwalski i to jest terytorium Polski położone wzdłuż Suwałk Augustowa i Sejn. Oczywiście nie mówię tego z głowy. Przesmyk Suwalski...
2: Nikt tego nie wie.
1: No jasne. Łączy Polskę z państwami bałtyckimi oraz resztą państw NATO i rozdziela z jednej strony obwód królewiecki, który jest częścią Rosji, oraz Białoruś. No i według amerykańskiej armii ten właśnie Przesmyk Suwalski to jest jeden z potencjalnie najbardziej zapalnych punktów Europy. No i w sumie się nie dziwię. No i w związku z tym tam jest umiejscowiona akcja, tak z grubsza oczywiście, akcja serialu Przesmyk. I teraz tak, teraz zgrabnie przechodzimy sobie do twojej postaci, do postaci Pauliny Oginiec. Twoja postać jest starszą siostrą głównej bohaterki, czyli Ewy. Paulina mieszka na wsi. Ewa, twoja młodsza siostra, przyjeżdża do ciebie, żeby dojść do siebie po nieudanej akcji. No i wiemy na przykład o Paulinie, że jest malarką.
2: Tak, jest malarką, czy wybitną. Bardziej jest to jej sposób na życie. Nie spodziewa się siostry, to myślę, że możemy zdradzić, dlatego że mają bardzo rzadkie kontakty i generalnie ich relacje są, powiedziałabym, dość oschłe. Trudno im okazywać uczucia, trudno im ze sobą gadać, widzą się rzadko. Bardzo się martwi o siostrę, nie ma zielonego pojęcia, czym się Ewa zajmuje. Trochę się domyśla i na pewno ma jakiś żal o to, że tak rzadko się pojawia, że tej relacji właściwie nie ma. I wychowuje sama syna, 20-letniego Kaja. Tak można nakreślić w dużym skrócie.
1: I w tej roli Antek Sztaba.
2: Tak.
1: A w ogóle Kaj, czy też Kajetan, bo tak na filmie jest napisane.
2: Aha, to my Kaj, nie, używaliśmy
1: tak,
2: tylko Kaj.
1: Albo w napisach tych końcowych, gdzieś tam dotarłem, dlatego że to jest research, wiesz, praca dziennikarska u podstaw.
2: Podziwiam.
1: Tak, no, dziękuję. No więc generalnie po prostu twój serialowy syn jest takim bardzo zaangażowanym młodym człowiekiem, dlatego że Kaj pomaga imigrantom na granicy i do tego jeszcze zawiesili go na uczelni, bo oblał farbą samochód. samochód rektora albo dziekana, już nie pamiętam, bo już dawno studiowałem.
2: Wszystko się zgadza.
1: Dawno temu studiowałem, więc już nie wiem, czym się jeden od drugiego różni. To powiedz mi w takim razie, jak trafiłaś do obsady Przesmyku? Domyślam się, że był...
2: Był casting.
1: Podcasting.
2: Fikcja to fikcja. Był casting, to prawda. Bardzo się cieszyłam, że w ogóle na ten casting trafiłam, bo teraz jest trudno z tym często. I później najpierw był self-tape, a potem mogłam przyjść już na casting do studia i też miałam przyjemność już wtedy pracować na tym castingu z Jankiem, który bardzo konkretnie też wiedział trochę, co chce.
1: Z Jankiem Matuszyńskim,
2: tak,
1: z reżyserem.
2: Tak, był Janek i Tomasz, bodajże też już był producent wtedy. Więc to też jest inny komfort pracy, kiedy wiesz, że masz osobę, która docelowo ma to robić, wie jakby w którą stronę cię poprowadzi, no bo self-tape to jest trochę takie zawsze strzelanie w ciemno, no, że trafimy albo nie trafimy, wiemy coś o postaci, ale bardzo mało, więc troszeczkę to się robi tak po ciemku. A na spotkaniu z kimś to raz, że masz szansę się dopytać o więcej szczegółów, też troszkę to uprecyzyjnić, to co robisz.
1: No to self-tape to jest takie demo w wersji wideo, które nagrywa się pod daną postać, czyli na przykład jesteś malarką.
2: Czyli tak, i stoisz w kuchni, próbujesz wypchać swoją trójkę dzieci, prosisz, żeby mąż ci podkładał, potem chcesz zabić męża, bo źle to robi i nie pauzuje tam, gdzie trzeba i w ogóle ci przerywa. Wyciągasz kota z kadru i próbujesz wyglądać dobrze, nagrać to jak najlepiej. Nagrywasz scenę albo sama ze sobą, albo znajdujesz jakiegoś życzliwego kolegę, który razem z tobą tą scenę nagra z kadru. Fantoma takiego, tak. Z łapanki bierzesz. I później taki self-tape wrzucasz, czyli taki właśnie filmik wrzucasz. Najczęściej jest to na YouTubie, do prywatnego wglądu osób, które decydują, czy zapraszają cię na kolejny etap castingu.
1: Powiem ci też, że odnoszę takie wrażenie, zresztą w ogóle ja to też mówiłem w rozmowie z Leszkiem Lichotą, że gdybym widział na przykład na serwisie streamingowym, że jest sobie taki serial Przesmyk i opis jego, to bym pomyślał sobie, o nie, nie będę tego oglądać, bo ja nie przepadam za filmami szpiegowskimi, w sensie za serialami szpiegowskimi, a poza tym, wrzucili nowy odcinek Kuchennych Rewolucji, no to hello, to wiadomo, decyzja może być jedna tylko. To jest oczywiście wstęp do pytania, dlatego że...
2: Dlaczego warto oglądać Przesmyk?
1: Tak, dlatego że powiem ci, że ja widziałem na ten moment 4 odcinki i mnie się ten serial z ręką na sercu naprawdę podoba.
2: A to cieszę się bardzo, bo ja nie widziałam jeszcze żadnego, ja tylko mogę państwu powiedzieć a propos swoich wrażeń z czytania scenariusza i pracy przy samym serialu. Że właśnie tak sobie, jak jechałam dzisiaj do ciebie, to też sobie myślałam, że okej, dobra, właśnie tak jak mówisz, historia szpiegowska to nawet ma taką fachową nazwę, chyba thriller sensacyjny z elementami melodramatu, czy coś takiego, bo to co ważne, to nie jest kryminał, no niektórych też jest bardzo dużo obecnie.
1: Tam w ogóle elementów sensacyjnych jest dużo w ogóle.
2: Tak.
1: Ja myślałem, że to będzie właśnie bardziej takie thrillerowe, a tymczasem w Przesmyku jest dużo, tam się dużo dzieje.
2: Tak, więc to, że jakby ta Ewa ma życie prywatne i tu mamy trochę powieść też o jej relacjach rodzinnych, związkowych i tak dalej. To jest jakiegoś rodzaju odciążeniem do tych poważnych spraw, które się dzieją przy granicy i w jej pracy. Natomiast z tego, co wiem, to oni też robili research niezły a propos w ogóle tych służb wywiadowczych. I jak budowali te postaci i pisali te wątki, to one oczywiście wszystkie są wymyślone, ale oparte na takim dokładnym sprawdzeniu, z czym ta praca się trochę żre, więc można podpatrzeć nieco, jak to funkcjonuje i popatrzeć na ten męski świat też z perspektywy kobiety, co też jest jakby ciekawe. Sam temat jest też dosyć bliski, ponieważ no wszystko to mamy w sumie cały czas tuż obok, za granicą, więc wszystkich nas to dotyczy i w każdym z nas to wywołuje jakieś emocje. Każdy z nas ma inne zdanie na ten temat i tak dalej. Także wydaje mi się, że tych elementów jest dosyć sporo akurat.
1: Ale też miałem taką, znaczy mam taką refleksję, że generalnie odnoszę takie wrażenie, że filmy, że produkcje właśnie szpiegowskie mają dość wysoki próg wejścia, dlatego że włączając sobie taki film czy taki serial, no trzeba się chociaż trochę orientować w tej sytuacji, nie wiem, geopolitycznej na przykład, która jest opisana w fabule danej produkcji. Na przykład kiedyś, to było chyba 14 lat temu, kolega w pracy, byłej pracy, polecił mi taki film Tinker Tailor Soldier Spy, coś takiego, szpiegowski, tam jakiś tam Gary Oldman i po prostu powiedział, że to jest arcydzieło, majstersztyk. Ja sobie ten film obejrzałem, nic z niego nie zrozumiałem. I ja wiem, że to było dawno temu, wiesz, teraz już jestem dojrzałym człowiekiem, ale no nie strzeliłem w ogóle zbyt wiele z tego filmu i stwierdziłem, że okej.
2: fajnie, fajnie, cieszę się razem z tobą, tak, ale tak, no to są takie, nie, to tutaj dlatego mówię, wydaje mi się, że tu się dzieje, więc, a dwa, że sam Janek Matuszyński podczas pracy to mam wrażenie właśnie miał taki, dbał o taki balans tego, żeby każdy widz trochę mógł z tego mieć coś dla siebie, żeby to nie było przewalone w żadną stronę, czyli że nie mamy tylko, tak jak mówisz, zawiłej fabuły szpiegowskiej, w której jak się nie orientujemy w konkretnych faktach historycznych, społecznych i tak dalej, to wypadniemy i się zanudzimy na śmierć. Także, no mówię, nie widziałam, ale patrząc na to, jak ta praca przebiegała, to z ciekawością do tego siądę, naprawdę.
1: I ja mogę powiedzieć, że myślę, że nie będziesz zawiedziona. Tak uważam. Nie to dlatego, super, że tutaj nam, wiesz, dali...
2: Że kazali nam tu się spotkać.
1: Że po prostu tak, dostałem walizkę dolarów, tak?
2: Żeby nie, nie tutaj dali nam jeszcze, bo tak byśmy mieli walizkę dolarów, to kochany. Ja już bym sobie produkowała sama, w tym i grała główną rolę, a ty byś, nie wiem, co byś ty robił na przykład.
1: Wiesz co? Co mógłbym robić?
2: No.
1: Jest parę takich rzeczy, które mógłbym robić w życiu, jakbym po prostu totalnie nic nie musiał. Bardzo chętnie bym pisał książki sobie, tylko i wyłącznie, w sensie, no nie tylko i wyłącznie. Na pewno bym robił coś ze swoim głosem, bo po prostu lubię, bo pracuję w radiu, bo to lubię. I na przykład bardzo zazdroszczę takiemu Filipowi Kosiorowi. Wiem, że to jest, zresztą on tu w tym studiu był parę miesięcy temu, w ogóle super rozmowa. I też go podpytywałem, wiesz, trochę tak jako słuchacz, trochę też jako, wiesz, ktoś, kto, no generalnie fajnie się pracuje głosem, jak się ma warunki i do tego, jak się jeszcze, on się też jakoś tam wstrzelił w dobry moment, mm-hmm, tak, że teraz, kurde, Filip Kosior jest jest najgorętszym lektorskim nazwiskiem.
2: Totalnie.
1: I po prostu nie ma, wiesz, tej dyskusji. Oczywiście pomijając, wiesz, tam tych starych wyjadaczy,
2: no,
1: i tak dalej,
2: no nie?
1: Tak. Więc to bym chętnie robił. No pewnie bym też sobie zapraszał do jakiegoś podcastu, wiesz. Na przykład bym ciebie zaprosił do podcastu.
2: No, dziękuję.
1: I byśmy sobie pogadali po prostu, wiesz, tak ogólnie.
2: To bez walizki pieniędzy możemy,
1: ale będzie miło mi. No, więc myślę, że jakbym miał dużo kasy i bym po prostu nie musiał nic robić, to i tak bym jakoś twórczo się realizował, tak? Mhm. Kiedyś chciałem się nauczyć robić muzykę, ale chyba nie wiem, czy bym się w tym odnalazł, bo nie byłem w stanie się nauczyć grać na gitarze. Nie byłem w stanie po prostu, wiesz, to był chyba zły gryf, zbyt szeroko były struny rozstawione i nie byłem w stanie tymi palcami złapać tych chwytów.
2: Jeszcze tam są niesamowici ci, co jednocześnie śpiewają.
1: A to też, to nie? Swoją drogą. No. Więc może gdybym miał dużo pieniędzy, może bym się nauczył robić muzykę. Miałem też taki moment, że na przykład chciałem się nauczyć być DJ-em, w sensie miksować, wiesz, ze sobą muzykę na jakichś tam imprezach. No, to są takie rzeczy, które mógłbym robić, gdybym mógł robić co tylko chcę. Tak, mm-hmm. Tak. Bo jasne, większość osób pewnie marzyła kiedyś o tym, że aby

0: No tak, tylko ty po pierwsze jesteś fantastycznym, absolutnie fachurą w swojej dziedzinie. Granie z tobą to jest czysta przyjemność, bo reagujesz, czujesz rytm, masz wszystko absolutnie dopracowane na swoim miejscu, jesteś w tym prawdziwy i tak dalej, więc też jesteś, masz dużo pracy. Naprawdę to jest tylko stawanie na pozycji, bo to potrafiłoby pewnie, tak jak mówisz, dużo więcej osób. Nie mówię tu o tym, że każdy z aktorów, którego widzimy, jest fantastyczny, świetny. Tak, ja się też w niektórych przypadkach dziwię. To jest bardzo niesprawiedliwy zawód i rządzi się ogromną jakąś przypadkowością. Niemniej takie predyspozycje, to co powiedziałeś, no mamy talenta do różnych rzeczy i po prostu no, nie każdy wyjdzie na scenę i każdego dnia tak samo zagra w sztuce, tak żebyście państwo dostali, nazwijmy to, towar odpowiedniej jakości każdego wieczoru, niezależnie od tego, czy mnie boli głowa, czy mi ktoś umarł i tak dalej, nie? Więc no ja się nie zgadzam z tym, że to jest tylko rzeczywiście tak, bo inaczej byłoby nas bardzo wielu, a nie jest.
1: No ja słyszałem, że jest was zbyt wielu.
0: To jest nas, znaczy tak, w sensie, no tak, że jest nas zbyt wielu. Pracy jest dużo mniej, dlatego mówię, znowu wracamy do tej przypadkowości w tym szukaniu pracy. No to jest wieczna właściwie trochę mordęga, dlatego jak się tego nie lubi, to nie ma co się w to pchać, bo bez sensu. Trzeba to kochać chyba, żeby w tym siedzieć po prostu.
1: To w nawiązaniu do tego, co mówisz o tej istocie bycia aktorem, dobrym aktorem, to przypomniała mi się rozmowa, w ogóle im dłużej, im więcej tutaj jakby mam gości przegadanych, to tym częściej odwołuje się do jakichś poprzednich rozmów, to jest też zabawne. Tak, ale rozmawiałem, to był chyba Mateusz Król, tak mi się wydaje, a rozmawialiśmy sobie o Kamera Cafe, o tym nowym sezonie, który jest w ogóle bardzo fajny, a jak siadałem do oglądania tego serialu, to myślałem sobie, że to będzie jakiś cringe, a nie jest. I Mateusz Król właśnie mi powiedział, że rozmawialiśmy sobie o tym, że wiele, to był kurde, albo to był może Michał Czernecki, a też z nim o Kamera Cafe gadałem między innymi, ale no generalnie któryś z aktorów powiedział, że teraz w teatrze i też obserwuje się taki trend, że do obsad trafiają niezawodowi aktorzy, ale jacyś influencerzy, tak, którzy tymi swoimi zasięgami mają przyciągnąć do teatru widownię. I teraz podczas tej rozmowy, podczas tego wątku pojawił się bardzo interesujący motyw, że ci naturszczycy w momencie, kiedy mają jakąś kwestię do wygłoszenia, to ją wygłaszają i w momencie, kiedy nie są punktem centralnym danej sceny, to po prostu nie grają, po prostu przestają grać, wyłączają się.
0: Nie wiedzą, co mają robić, tak, najczęściej. Ja nie mam doświadczenia w teatrze w sumie, bo tam jakoś mnie to na razie w jakiś sposób omijało, ale mam doświadczenie w dubbingu, bo tam też się zatrudnia takie osoby. Ja nie mówię, że to jest... Właśnie. Czy to jest... Powiem państwu tak. Często, gęsto to, co potem widzicie, znaczy słyszycie w tym przypadku, to jest efekt katorżniczej pracy reżysera, żeby z takiej osoby wydobyć cokolwiek. Bardzo często. Bardzo często reżyser musi zrobić reakcję albo coś w tym stylu za tę osobę, bo ona nie potrafi. Te osoby zarabiają dużo, dużo więcej niż my. I ja tylko zawsze sobie zadaję pytanie, czy faktycznie to wam się tak przekłada na sprzedaż? Bo w przypadku bajek, jak ja idę do kina na bajkę z moimi dziećmi, to im to jest absolutnie gancegal, kto tam będzie dubbingował. Naprawdę, to ja ze zboczenia zawodowego sobie posiedzę, posłucham, jestem ciekawa, lubię i tak dalej. Ale moje dzieci? Absolutnie nie. Kto z dorosłych chodzi sam z nieprzymuszonej woli na filmy dubbingowane? No też raczej nie, drodzy państwo. Wręcz więcej jest głosów, że nie znosicie dubbingu ludzkich filmów. Ja to też gdzieś rozumiem, dlatego nie uwierzę też, że ktoś po paru postach i pobiegnie natychmiast na właśnie na jakąś bajkę albo do teatru. Czy to jest ta grupa, która siedzi na Instagramie? Bo ja wierzę, że kupią krem, ale czy hurtem nagle te 100 tysięcy pobiegnie do teatru? To nie wiem, może tak, bo się na tym nie znam. Ale no, mam taką wątpliwość, czy to się faktycznie i czy naprawdę chcemy tego. Bo ja nie mówię, że dobra, te osoby mają, nie wiem, ma być czysto, oni nie mają prawa istnieć, nic zrobić i tak dalej. Nie, spoko. Bardzo wiele z tych osób jest też czasami zdolnych i fajnie, ale jeżeli właśnie ktoś ani nie jest pracowity, ani stoi jak drewno, nie potrafi powiedzieć dwóch zdań, czy naprawdę wy chcecie takie coś oglądać, takie coś dostawać w zawodowych teatrach, gdzie moim zdaniem powinniście przyjść i dostać po prostu sztukę na jakimś poziomie, a nie pooglądanie sobie tylko buzi, bo to trochę mało.
1: To zrobimy sobie, ja zrobię szybciutki przeskok właśnie a propos tego takiego wyłączania się tych niezawodowych aktorów podczas scen, czy to w teatrze, czy nie w teatrze, bo

0: W ogóle to skojarzenie dość przypadkowo przyszło mi, kiedy będziemy rozmawiali za jakiś czas o spektaklu Koniec Czerwonego Człowieka.
1: Aha.
0: Mówię za jakiś czas, bo tutaj kluczem, to jest bardzo przyjemne i my się powoli przedzieramy przez te pytania, które mam dla ciebie przygotowane i naprawdę za to kocham tę robotę, że się po prostu poznaliśmy pół godziny temu,
1: tak.
0: A po prostu gadamy, jakbyśmy się znali długo. Takie wrażenie odnoszę przynajmniej. I jest taki zwiastun właśnie tego serialu w internecie. Serial, jak gadam, swojego spektaklu. Serialu w ogóle.
1: No.
0: Tego podcastu w internecie. I ty też tam jesteś. I generalnie scena jest taka, że jeden z aktorów jest tam przepytywany na okoliczność w jakiejś takiej medialnej sytuacji, a twoja postać mu tam towarzyszy. No więc twoja postać, mimo tego, że w tym teaserze po prostu tego spektaklu, wideo teaserze, tam nie gra głównej roli, to bardzo się tak intensywnie, niewerbalnie po prostu wpatruje w tego głównego bohatera i myślę sobie, i to wiem, że to jest być może dość takie przypadkowe skojarzenie, ale od razu przypomniała mi się ta rozmowa właśnie, no albo z Michałem Czerneckim, albo z Mateuszem Królem i myślę sobie, o, i niezawodowy aktor by się tak nie grał tej niewypowiedzianej emocji jak Lidia.
1: Ach, dziękuję ci bardzo. Bardzo się cieszę, że to dostrzegłeś, to znaczy, że jakoś mi ta robota idzie, ale tak, że właśnie wtedy zazwyczaj ludzie mają problem, że nie wiedzą, co zrobić z rękoma, ale co to znaczy, ja mam stać i słuchać? A no od samego słuchania, to już jak w zależności od tego, co partner powie, to masz milion rzeczy do odreagowania. No i to są rzeczy, których się nie nauczymy na kursie dwumiesięcznym z aktorstwa, czy są tacy, którzy to mają, po prostu, tak? Ale umówmy się, naprawdę ich, to są jednostki.
0: Ciężko jest opisać w ogóle to, co przed chwilą zrobiłem, dlatego należy w internecie sobie wpisać Koniec Czerwonego Człowieka i będzie zwiastun tego spektaklu, taki wideo zwiastun, a my o samym spektaklu za chwilę sobie z Lidią Sadową pogadamy, ale mamy jeszcze do przerobienia przesmyk, musimy się przez niego przesmyknąć. Ja nie widziałem jeszcze całego tego serialu i zacząłem się zastanawiać podczas oglądania kolejnych odcinków, bo widzimy rozgrywkę pomiędzy wywiadem polskim a białoruskim i zacząłem się zastanawiać, czy serial Przesmyk to nie jest próba zmonetyzowania tematu wojny?
1: Nie, wydaje mi się, że nie. Podobno pomysł na ten serial był już też dużo wcześniej i jakoś o tym sobie gadali, ale to też musiałyby się wypowiadać osoby, które jakby go tworzyły z tej warstwy literackiej.
0: Pomysł na wojnę też był dużo wcześniej.
1: No tak, no. Ale nie, no nie, no nie, nie.
0: Dobrze, nie. No chciałem tak się tutaj, wiesz, pod włos.
1: Tak, pod włos. Nie.
0: To jest,
1: nie, absolutnie, w ogóle tam podprogowo nikt nawet nie próbował tego grać, wykorzystywać, nie.
0: Ale z takich właśnie, powiedzmy, aktualnych tematów, no to jest, to już mówiliśmy o tym, że zwłaszcza to jest silnie obecne przy wątku twoim oraz twojego serialowego syna, czyli wątek tego kryzysu uchodźczego,
1: tak.
0: Prawda? Ten wątek ma za zadanie pchnąć fabułę do przodu, ale jednocześnie ja jako widz czułem, że jest to jakiś, no może nie komentarz, tak, ale że jest to jakieś takie zaznaczenie, że to jest nawiązanie do tego, o czym jakiś czas temu trąbiły
1: było
0: media.
1: Bardzo głośno, tak. No absolutnie to, co też wspominaliśmy na początku naszej rozmowy, to jest taki temat, który rozbudzał nas wszystkich bardzo mocno i bardzo mocno dzielił też ludzi w tym temacie. Ja nie będę się wypowiadać, która z tych opcji jest dobra czy zła, bo to nie o to chodzi, tylko po prostu wywoływało to ogromne emocje. Mam poczucie, że nie ma tam dobrych rozwiązań. Dzieją się tam rzeczy absolutnie straszne, jak umierają ludzie i tak dalej, to już samo to jest po prostu czymś, no, potwornym, więc tutaj ten wątek jest ujęty tak, że ja jako matka Kaja absolutnie się o niego boję. Wolałabym, żeby pomagał, ale trochę w bezpieczniejszy sposób. Bardziej z domu.
0: Zdalnie.
1: Tak, zdalnie pomagaj, a nie jedziesz bezpośrednio tam i ryzykujesz swoje życie, zdrowie według niej. Także absolutnie jest to jakiś rodzaj komentarza do tego, co się dzieje. Zresztą cały chyba urok tego serialu też jest właśnie o tym, że dotyczy tej rzeczywistości, w której siedzimy. Jak sobie to zinterpretujemy, zależy od tego też, jakie mamy poglądy, kim jesteśmy, jak czujemy, co jest dla nas ważne, czym się kierujemy w życiu, ale dużym plusem jest to, że to nie są takie, mówiłam, fakty, tylko są fikcyjne wydarzenia, ale bardzo mocno osadzone w tej rzeczywistości, w której żyjemy.
0: To teraz zadam ci takie pytanie. A nie, przepraszam, chciałem pochwalić jeszcze serial Przesmyk najpierw. Jeszcze raz.
1: Bardzo,
0: bo nie chwaliliśmy go jeszcze.
1: Ja słucham.
0: Bardzo mnie się podoba w tym serialu. Dla mnie się to bardzo podoba.
1: To teraz Podlaska powiedziałeś.
0: Tak,
1: z Podlasia, my też się mówiło, dla Marka.
0: Tak, a ja jestem z Łodzi w ogóle. A widzisz tutaj,
1: panie,
0: pyk,
1: dobra.
0: Proszę bardzo. Nagły zwrot akcji. No i co teraz?
1: No nic, nie wiem, zgłupłam.
0: Meta humor. Więc bardzo przypadło mi do gustu to, że w serialu Przesmyk przez długi czas nie wiadomo, kto jest dobry, a kto jest zły.
2: Tak,
0: to jest super,
2: tak,
0: bardzo fajne jest,
2: super,
0: to.
2: Tak.
0: I jasne, są tacy bohaterowie, którzy no zdradzają pewne symptomy, można powiedzieć, tego, że mogą grać do drugiej bramki, ale nie wiesz tak naprawdę, w którym momencie ktoś coś
1: tak odwinie i po czyjej jest stronie, tak, i jak się za chwilę zachowa, co oni, w ogóle jakie motywy nim rządzą, tak, absolutnie. Ja byłam troszeczkę w innym, ja miałam zaledwie parę dni i ten mój wątek był zupełnie osobny. Nawet w tym naszym, to tak jak mówię, nie spodziewam się, kiedy siostra przyjedzie, co właściwie, kto za nią stoi, co ona właściwie robi, czy my się kochamy, czy jednak mamy do siebie więcej pretensji niż jest tej miłości siostrzanej. I tak, że to wszystko jest tak właśnie niedopowiedziane i tak jak mówię, takie bardzo ludzkie, nie? Że nie ma niczego czarno-białego.
0: A powiedz mi taką rzecz, a twój wątek, on się toczy... Tam jest jedna lokacja tylko, tak?
1: Tak, tak, chyba tylko jedna lokacja była. W takim zresztą uroczym domu w środku lasu kręciliśmy.
0: Dom, taki dom w głębi lasu trochę.
1: Tak, można go wynająć, wiecie?
0: Tak.
1: No, będziecie mogli sobie potem wynająć domek, w którym kręcili przesmyk.
0: O kurde. No więc dobra, bo chciałem coś powiedzieć, ale biorąc pod uwagę, że twoja postać nie pojawia się w tych zagranicznych sceneriach, no to nie powiem tego. Byłem przekonany, że po prostu ekipa pojechała sobie kręcić sceny, które po prostu mają za zadanie no trochę tam szkalować białoruski wywiad, że pojechali do Mińska na przykład i że tam kręcili.
1: A, super, że tak myślałeś.
0: No tak, no ale to dlatego, że po prostu jestem głupi, no. No więc część rozmowy z Leszkiem Lichotą polega na tym, że on mnie
1: uświadamiał, że nie.
0: Tak.
1: To jest Śląsk?
0: Tak, dlatego że, no dobra, to nie będziemy tutaj mówić, bo to nie twoja postać tam gra, tak, w tym udawanym Mińsku, tak?
1: Natomiast z wywiadem białoruskim chyba też będę miała do czynienia.
0: Dobra, ale to
1: ale
0: wiesz,
1: tak,
0: to dopiero w szóstym odcinku.
1: A, dobra.
0: Znaczy ja nie wiem w sumie, bo widziałem 4 tylko, tak?
1: No tak, to
0: dobra, to nie będziemy spoilerować tutaj absolutnie.
1: Tak, to nie mówimy.
0: Dobrze, i to jest kolejne moje paranoiczne skojarzenie. Mamy taką scenkę w chatce twojej,
1: tak,
0: twojej własnej, tak? Twojej własnościowej, tak? Pauliny. I jest tam twoja siostra serialowa, czyli Ewa, czyli Lena Góra w tej roli.
1: Tak.
0: I powiem ci, że jak oglądałem te sceny z jej udziałem w chatce, to ja mam w ogóle bardzo słabą, tak jak ty masz słabą pamięć do nazwisk, ja mam dużą trudność w zapamiętywaniu twarzy.
1: Aha.
0: Zwłaszcza jak kogoś tak przelotnie widziałem. I jak ja mówię, że ktoś jest do kogoś podobny, to ta osoba mówi mi, że nie. I teraz, i to może być taki, to może być błąd, który teraz popełnię, ale mnie się fryzura i w ogóle wygląd Leny w tej scenie skojarzyło z tym, jak Maja Pankiewicz wygląda w serialu Morderczynie. On jest na Netflixie od jakiegoś czasu do obejrzenia.
1: Muszę zobaczyć też, bo...
0: Taka ciekawostka. I wiedząc, że są dwie różne aktorki, i tak wszedłem na Filmweb i sprawdziłem, czy...
1: I podobne, czy nie?
0: Moim zdaniem one są do siebie podobne w tych fryzurach po prostu. Mimo tego, że w innych fryzurach są do siebie niepodobne.
1: Dobrze, tak. Wygooglam to, jak wyjdzie.
0: No i tyle, po prostu taka ciekawostka. Czy wiesz, że Lidia jest aktorką również teatralną? I chciałem teraz, żebyśmy sobie omówili spektakle, w których można cię zobaczyć, bo powiem ci, że jest ich trochę. I na przykład 28 listopada premierę miał spektakl Mątwa w Teatrze Klasyki Polskiej.
1: Tak.
0: Czy nie miał? Bo tak
1: miał.
0: Się skrzywiłaś. No właśnie.
1: Miał, natomiast to bardziej jest czytanie performatywne, aniżeli spektakl jako taki.
0: Powiem ci, że przez chwilę się przestraszyłem, że na przykład nie bierzesz w nim udziału i myślę
1: sobie...
0: Nie, biorę.
1: Absolutnie gram tam trzy postaci. Trzy postaci
0: ale
1: kobiece. I to jest fajne. Bardziej się zastanowiłam nad nazewnictwem po prostu.
0: To jak to inaczej nazwać? Tak wiesz.
1: No dla mnie to mówię, to jest bardziej czytanie performatywne, aniżeli spektakl.
0: Czyli stoicie i czytacie.
1: Nie tylko stoimy, bo robimy różne rzeczy w międzyczasie, ale te kartki są obecne, dlatego jakby nie porwałabym się na hasło spektakl.
0: Dobra, czyli można ciebie oraz innych aktorów zobaczyć na deskach Teatru Klasyki Polskiej.
1: Tak.
0: I tam po prostu jest Mątwa.
1: Tam jest Mątwa, tak. Najbliższy spektakl chyba będzie, Mątwy spektakl, będzie grany w lutym. Natomiast też w Och Teatrze wróciłam sobie na stare śmieci.
0: A to spokojnie, zaraz o Och Teatrze pogadamy.
1: Tutaj
0: jestem moderatorem tej rozmowy.
1: Dobra, to ja grzecznie.
0: Ja panu nie przeszkadzałem, przerywałem panie pośle, no. Bo chciałem jeszcze o Mątwie powiedzieć tym, którzy nie wiedzą, wiesz, o co chodzi, tak? Więc reżyseria
1: Witkacy.
0: Reżyseria Witkacy, tak.
1: Tomasz Mann.
0: Tak, a w obsadzie Bartosz Turzyński, Dariusz Kowalski, Ksawery Szlenker, między innymi, tak? I Lidia Sadowa też. I to jest adaptacja sztuki właśnie wspomnianego Witkacego. Czyli jest to tekst, który ma 102 lata.
1: Tak.
0: I szybki taki rys fabularny sobie zrobimy, bo Paweł Bezdeka jest niespełnionym artystą, wiąże się z Ellą, czyli kobietą pozbawioną wrażliwości na doznania artystyczne, i to jest, Ella jest filisterką.
1: Matko.
0: Filister to jest mieszczanin, który właśnie jest taki nieczuły na sztukę, na piękno.
1: A to widzisz, to gram, ale no, nie wiedziałam, że tak to się nazywa.
0: Kiedyś na języku polskim było to, prawda?
1: Teraz mi właśnie otworzyłeś klapkę. No.
0: Mhm. To jest mądre
1: tak,
0: słowo.
1: Wszystko się zgadza.
0: I powiem ci, że ja musiałem aż sprawdzić, czy ja dobrze tego słowa używam. Ale tak, i Ella jest filisterką, tak, jesteś filisterką w tej tak, mątwie. I teraz tak, codzienną monotonię zakłóca im, czyli temu małżeństwu serialowemu.
1: Posąg?
0: Tak, pojawienie się żywego posągu Alice Dor i przybycie kolegi ze szkolnych lat, czyli Hyrkana IV, władcy fantastycznego królestwa Hyrkani. I chciałem cię zapytać...
1: I na końcu jeszcze występuje jako matka tegoż Hyrkana. To wiesz?
0: Nie, nie, no, no to... nie było mnie na tym spektaklu.
1: No, znaczy,
0: na
1: mątwie
0: mnie nie było. Dobrze. Ja wiem tylko tyle, co w internecie przeczytałem.
1: Ja tak dopowiadam, widzisz, to ty mi będziesz nazywał ładnie, ja potem będę się mądrzyła, że tak znam takie trudne słowa. A ja ci opowiem, o czym było i co gram.
0: Dobra.
1: Ja się znam na emocjach, a ty mi powiesz trochę o języku polskim.
0: Fajnie.
1: Gadani.
0: No to ja mogę powiedzieć, że niezłym gościem Rock Radia była Lidia Sadowa. Dzięki.
1: Dzięki wielkie.
2: Niezły gość na weekend w Rock Radio. 103 i 7 FM.